całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Czy słyszysz ich

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Dziś szczyt fali upału. IMGW z alertami najwyższego stopnia. Polskie sieci energetyczne reagują zawczasu. Prądu nie zabraknie. 3000 mieszkań na wynajem zbuduje rząd na wschodzie kraju.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Apogeum fali upału to dzisiaj. IMGW wydało alerty dla niemal całej Polski. W przeważającej części kraju to ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Chodzi o wschód i południe. Najgoręcej ma być na Lubelszczyźnie, 41 stopni. Bez ostrzeżeń, tylko miejscami na Wybrzeżu i Mazurach. Tam wcale zimno nie będzie, około 30 stopni.
3: Prawda Antyradia.
2: Przywołanie mocy, ogłaszają polskie sieci elektroenergetyczne. Spokojnie, to jeszcze nie etap rzucania zakręć, a mechanizm stabilizowania sytuacji wobec niskiego poziomu rezerw. Ogłoszono go po raz czwarty w historii, ale nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
4: Wykryliśmy, że dziś po południu poziom tej rezerwy jest za niski. W związku z tym ogłosiliśmy przywołanie, czyli ci, którzy uczestniczą w rynku mocy, biorą z tego tytułu pieniądze, no mają się wywiązać z tego, do czego się zobowiązali, czyli do udostępnienia na żądanie mocy.
2: Z powodu zapowiadanych na dziś upałów możliwe jest kolejne przywołanie mocy.
3: Prawda Antyradia.
2: Ponad 3000 mieszkań zbuduje rząd na wschodzie. Ministerstwo Funduszy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie, które umożliwi wypłatę unijnych dotacji. Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich o przystępnym czynszu. Z mieszkań skorzystają osoby dotknięte tzw. luką czynszową, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, aby kupić własne lokum.
3: Prawda Antyradia.
2: Bzyczenie w chorzowskim Skansenie. Muzeum szykuje wystawę Uliwersum.
5: Wystawa poświęcona pszczołom znajdzie się w dotąd zamkniętym 18-wiecznym spichlerzu Simoradza. Przed nim natomiast powstanie strefa edukacyjno-rekreacyjna otwarta na ogród. Dyrektorka Skansenu Paulina Cius-Górska.
6: Mamy dwóch pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Zajęcia dotyczące miodu, pozyskiwania miodu. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku, mamy takie ule pokazowe, jest sporo roślin miododajnych.
5: Otwarcie 20 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
7: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
2: Na termometrach na razie od niespełna 15 stopni w Łebie do 24 w podkarpackim Krośnie. W ciągu dnia w granicach 30 tylko na wybrzeżu. W prawie całej wschodniej i południowej Polsce skrajnie gorąco. Na Dolnym Śląsku 37, 38 na Mazowszu, 39 w Małopolsce, 41 stopni na Lubelszczyźnie.
7: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festynu Białczańskiego.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
9: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
8: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
9: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakiejś budowy parkingów, nasadzeń. No też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
8: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
9: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
8: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
9: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
8: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
9: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
8: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
9: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
8: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
9: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no, kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest, myślę, takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
8: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
9: No, ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet. Tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które no, można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
8: Dobrze, a wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
9: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump traki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej no, ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
8: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
9: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też no, liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć. To zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
8: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
9: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, ich realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło. właśnie.
8: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
9: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. Teraz wiem, że mecz pokazowy futsalu w jednej z dzielnic odbędzie się w najbliższych dniach. Pamiętam, tak? No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
8: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji Budżetu Obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
9: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No, jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no, że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego.
8: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Na wakacjach warto zadbać o to, co jemy. Zmiana klimatu, wody, diety i flory bakteryjnej sprawia, że w czasie urlopu częściej dochodzi do zatruć i dolegliwości układu pokarmowego. Dietetyczka Natalia Korniluk.
10: Przede wszystkim nie eksperymentujmy z nowymi potrawami przed wyjazdem. Postawmy raczej na takie produkty, które znamy i dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki o udokumentowanym działaniu. Najlepiej tak tydzień przed wyjazdem, no ale tutaj najlepiej też jest zasięgnąć porady farmaceuty.
11: A jeśli probiotyki, to jakie?
10: Warto pamiętać, żeby była konkretna ilość tych szczepów, tych bakterii. Możemy zastosować Saccharomyces boulardii, to jest taki najpopularniejszy szczep bakterii probiotyczny, który możemy po prostu przed wyjazdem zastosować.
8: Infekcje żołądkowo-jelitowe związane z podróżami dotykają od 30 do 70% podróżujących. Wynika to z badań opublikowanych przez BMJ, Clinical Evidence. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez różnego rodzaju patogeny, m.in. norowirusy, salmonelle czy bakterie E. coli.
12: Wysoka temperatura, niewłaściwe przechowywanie żywności czy jedzenie w takich przygodnych miejscach nieznanych dla nas na co dzień mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Takie wysokie temperatury mogą przyspieszać rozwój bakterii. W lodówce najlepiej utrzymywać temperaturę poniżej 4 stopni Celsjusza, a w zamrażarce poniżej minus 18 stopni.
8: Mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
12: Szczególnie w okresie letnim zwróćmy uwagę na warunki przechowywania żywności w sklepach i lokalach gastronomicznych. Szczególnie dotyczy to żywności nietrwałej mikrobiologicznie. Mam tutaj na myśli kanapki, sałatki, ciastka z kremem, wyroby mięsne, wyroby mleczne czy lody. Zawsze upewniajmy się, że żywność jest odpowiednio gotowana, ma odpowiednią obróbkę termiczną oraz datę przydatności do spożycia.
8: Grillowanie to jedna z najpopularniejszych letnich aktywności, ale warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Surowe mięso powinno być przechowywane w lodówce lub w torbie termicznej aż do momentu przygotowania, a po ugrillowaniu nie należy kłaść go z powrotem na talerzu, na którym wcześniej leżało surowe mięso. Trzeba też zadbać o dokładne dopieczenie mięsa, szczególnie drobiu i wieprzowiny. Nie można zapominać również o umyciu rąk i używaniu oddzielnych desek oraz szczypiec do surowych i gotowych produktów, co ogranicza ryzyko przenoszenia bakterii. Latem szczególnie ważna jest też zasada. Nie pozostawiamy jedzenia na słońcu ani w nagrzanym samochodzie, bo nawet krótki czas w wysokiej temperaturze może sprzyjać namnażaniu się bakterii.
2: Z ekspertami rozmawiała Karolina Marcisz.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Po reklamie.
1: Wchodzi w życie ustawa o powiązaniu wynagrodzeń z PESEL-em wśród medyków. Rosjanie prowokują kolejny samolot przechwycony nad Bałtykiem. Uspokaja się sytuacja na giełdzie. Ceny paliw mogą spaść.
0: Prawda Antyradia.
1: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wkrótce będzie jasne, kto ile zarabia i za co. Wchodzi w życie ustawa o wynagrodzeniach medyków i powiązaniu ich z numerem PESEL. Przepisy powstały w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Pierwsze dane dotyczące zarobków w ochronie zdrowia mają być zebrane we wrześniu. W połowie października powinniśmy się dowiedzieć, jak one kształtują się także w kontekście podwyżek, które wprowadzono miesiąc temu. Dane będą dotyczyć również czasu pracy, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
2: Chcemy zebrać wymiar czasu pracy w ramach tych danych, żeby móc zbadać pewne zjawiska w systemie występujące.
1: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała skierowanie ustawy do europejskich trybunałów. Dane pokażą skalę kominów płacowych w systemie ochrony zdrowia, które rząd chce zlikwidować.
0: Prawda Antyradia.
1: Rosyjski samolot znów przechwycony nad Bałtykiem. To już drugi taki incydent od początku tygodnia i trzeci w ciągu zaledwie 5 dni. Tym razem nieco ponad 50 km od Koszalina. Według szefa resortu obrony to kolejne działania prowokacyjne Rosji.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest szansa na obniżkę cen paliw. To po odwołaniu ataku na Iran przez USA i zapowiedzi Trumpa o wznowieniu rozmów z Teheranem. Mimo że Iran zaprzeczył tym doniesieniom, to sytuacja na giełdzie chwilowo się uspokaja, co przekłada się na obniżenie cen hurtowych. Kluczowe będzie, czy ta sytuacja się utrzyma, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr.
1: A to według analityczki może zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Potencjalny kolejny zamach na prezydenta USA udaremniony. Służby zatrzymały uzbrojonego osobnika na polu golfowym Trumpa w Los Angeles na 2 dni przed jego przyjazdem. Mężczyzna spacerował, robił zdjęcia, miał ze sobą pistolet i amunicję. Jest teraz w areszcie. Prawie 33 minuty po 6. Mieszko Drescher, zapraszam. Diabeł ubiera się u Prady 2 bije rekordy popularności na Disney+. Wykręcił ponad 15 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 5 dni obecności na platformie. To jest najlepszy wynik od czasu hitowego Deadpool i Wolverine. W kinach film też dobrze sobie poradził, zebrał prawie 700 milionów dolarów, kosztował około 100. Dla porównania jedynka kosztowała 35, zarobiła niespełna 330 milionów dolarów. A jako biciu rekordów mowa, to nowy Spider-Man ostatecznie pobił rekord Avengers Koniec Gry. Wyniki z premierowego weekendu pokazują, że film zaliczył najbardziej dochodowe otwarcie w historii kina. To 360 milionów dolarów w 3 dni. Wspomniane Avengers zgarnęło tylko 2,5 miliona dolarów mniej. Z danych dotyczących naszego kraju wynika, że na nowego Spider-Mana do kin wybrało się już około 800 tysięcy ludzi. Na termometrach na razie od niespełna 15 stopni w Łebie do 24 w podkarpackim Krośnie. W ciągu dnia około 30 tylko na wybrzeżu. W prawie całej wschodniej i południowej Polsce skrajnie gorąco. Na Dolnym Śląsku 37, 38 na Mazowszu, 39 w Małopolsce, 41 na Lubelszczyźnie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dzień dobry, jest 6:30, wtorek.
2: Trochę po 6:30 nawet, wtorek.
1: To mało się przeciąga, ja też się przeciągnę. Wy się przeciągnijcie i zostańcie z nami do 10:00. Tu Desperados w Antyradiu.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Czy mamy dziś ciekawostkę?
2: Oczywiście, to też mi rzuć temat, a ja ci znajdę ciekawostkę, słucham.
1: To ja poproszę ciekawostkę na temat słońca.
2: Słońce, cieka, wszystko jest live. Ciekawostki. Dobra, co pierwsze wyskoczy, patrzę już. Jej masa stanowi masa słońca. Tego słońca,
1: no.
2: Nie jej, tego słońca. Stanowi 99,86 masy całego Układu Słonecznego.
1: Wow.
2: Zmieściłoby się w sobie około 1,3 miliona ziem, a światło z jego powierzchni potrzebuje nieco ponad 8 minut, aby dotrzeć do naszej planety. Dziękuję. To było kilka ciekawostek.
1: Świetna to była ciekawostka. Dziś słońce zafunduje nam bardzo wysokie temperatury. W Warszawie będzie to ponad 40 stopni w słoneczku. Nie, w słoneczku nawet będzie więcej. Dobra, ja już dalej nie
2: będę. Dobra. Drodzy słuchacze, słyszymy się po godzinie 7. Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Stary, dawaj do lasu.
9: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
8: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
9: Nie zdążymy kupić.
8: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
9: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Goldami Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Brak wody w rzece oznacza brak prądu w gniazdku. Mołdawii grozi blackout. U nas prądu nie zabraknie, ale wody i owszem. Koniec utrudnień przy Dworcu Zachodnim w Warszawie.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejny kraj z problemami energetycznymi. Mołdawia jest na skraju blackoutu. Władze zapowiedziały nocne przerwy w dostawach prądu w związku z trwającą falą upałów. To efekt niskiego stanu wody na Dunaju, który ograniczył pracę elektrowni oraz równoczesnego gwałtownego wzrostu zużycia prądu. Polsce na razie nie grożą przerwy w dostawach energii, tak zapewniają polskie sieci elektroenergetyczne, ale niepokoi stan wody w Wiśle. W Warszawie spadł do około 110 cm.
4: Prawda Antyradia.
5: Problem jest nie tylko z Wisłą. Rzeki w Polsce niemal wyparowały. Teraz przypominają właściwie niewielkie strumienie. Hydrolodzy alarmują, że wkrótce pobite zostaną absolutne rekordy minimalnych stanów na wielu odcinkach rzek, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
6: Aktualnie absolutne minimum zostało już pobite w zlewni Sanu, Bugów, w zlewni Warty, w zlewni Środkowej i Górnej Wisły, a w najbliższych dniach niewykluczone, że również pojawi się pobicie absolutnego rekordu minimum w Szczucinie, a również w Warszawie, gdzie tak de facto rekord był zanotowany rok temu, a w tym roku być może po kolejnej fali upałów będzie pobity kolejny rekord.
5: No ale to nie wyścig, a bardzo poważny problem.
4: Prawda Antyradia.
5: Koniec drogowych utrudnień przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
5: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
4: Prawda Antyradia.
5: 1 000 000 euro na śmietniku. Mieszkaniec południowych Włoch wygrał na loterii taką właśnie kwotę i zwycięski kupon wyrzucił do śmieci. Kawałek papieru udało się odnaleźć. Pomogli w tym pracownicy sortowni odpadów. Szczęście nie śmierdzi, podsumował szef śmieciarzy, parafrazując powiedzenie: pieniądze nie śmierdzą. Deszcz i burze nadciągają nad Lubuskie i Zachodniopomorskie. Z czasem ma grzmieć w niemal całej zachodniej połowie kraju. We wschodniej i na południu skrajny upał. 38-41 stopni mają pokazać dziś termometry. Jutro taka temperatura głównie na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju niewiele mniej i burze prawie wszędzie. W piątek chłodniej.
4: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
8: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 7. Mój algorytm, co mnie bardzo cieszy, zaczął mi podrzucać dużo rockowych ciekawostek, zarówno na Twitterze, jak i na Instagramku.
2: Cóż to za ciekawostki?
1: Wiesz co, ciekawostki muzyczne, muzyczno-koncertowe. Teraz mam przed nosem Billego Idola, który coveruje Jump Van Halen na imprezie Rock Am Ring 2005, więc to naprawdę takie fajne skarby, a to wszystko zaczęło się, odkąd kompulsywnie zacząłem w sobotę studiować życiorys Roba Halforda i Judas Priest. I my na antenie też będziemy wam dużo ciekawostek i fantów związanych z tym legendarnym zespołem przekazywać.
2: Tak jest, ponieważ w Antyradiu trwa tydzień z zespołem Judas Priest. Ja tylko dodam, że jutro będziemy mieć dla was najnowszy winyl tej kapeli. Nie lubię słowa kapela, ale go właśnie użyłam.
1: Ja przepraszam w imieniu koleżanki Małgo. Będziemy mówić tak, dziś o uzależnieniu od social mediów i o tym, jak radzą sobie z tym inni.
2: Przejedziemy się też hulajnogą bez bielizny.
1: To jest super. Bez spoilerów, a jednak będziemy o tym gadać. Dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja. Małgo wczoraj do mnie pisała, że to nie jest pierwszy raz, kiedy takie rzeczy się dzieją. Będzie oczywiście kalendarium i będzie rozdawnictwo z naszej strony. Dziś rozdajemy wam zestawy z asortymentu Antyradia. Witamy was bardzo. Witaliśmy was przed 6:00, to teraz po 7:00.
2: Teraz też możemy. To cześć.
1: Cześć.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: We Florencji, we Włoszech otwierają nowe centrum. Nazywa się Discover Out of the Shell przy współpracy miasta i ta placówka ma być takim miejscem, który zapobiega negatywnym konsekwencjom uzależnienia od mediów.
2: No nie jest to takie byle jakie centrum, to jest pierwszy ośrodek dla uzależnionych.
1: Tak, od 10 do 25 lat jego otwarcie podyktowane jest, uwaga, chęcią niesienia pomocy zarówno młodzieży, jak i nauczycielom oraz rodzicom, którzy często nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z cyfrowym uzależnieniem.
2: Podopiecznych, tutaj trzeba dodać i tutaj też wrócę do tych cyfr, tak, które wymieniłeś, bo jest to ośrodek, który będzie przyjmować osoby w wieku od 10 do 25 lat, tak, czyli to pokazuje też, że to właśnie to najmłodsze pokolenie ma problem z uzależnieniem od social mediów.
1: Włosi jednocześnie sprzeciwiają się pomysłom odgórnego ograniczenia młodzieży dostępu do sieci.
2: Bo właśnie bardzo dużo państw, prawda, teraz w ogóle jakby odcina tę młodzież od telefonów, ale może to nie jest właśnie najlepsze.
1: Mówią, że nie jest to rozwiązanie długofalowe, że placówka nie zamierza stosować rygorystycznych zakazów wszelakich. Będzie budować świadomość i naukę samodzielnego decydowania o własnym czasie.
2: Chcą też właśnie, żeby nie dawać się kontrolować pułapkom internetu i

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Liczne ofiary i ranni po zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Odpuśćcie pracownikom, apelują związkowcy do sieci handlowych w związku z upałem. Kolejne centrum przesiadkowe będzie w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
7: 7.30, Mieszko Drescher, zapraszam. 14 osób zginęło, prawie 30 ucierpiało w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów i okolice. Wybuchły liczne pożary. Media mówią tu o centrach logistycznych.
0: Prawda Antyradia.
7: Jednak będą zarzuty dla matki dziecka, które zmarło w wychłodzonym mieszkaniu w Radomiu. Tak zdecydowała prokuratura po tragedii, do której doszło ponad pół roku temu. Najpierw jednak trzeba znaleźć 38-latkę, która wyjechała z miasta i nie wiadomo gdzie jest. Miałaby odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmierci. Biegli ustalili, że dziecko chorowało na zapalenie płuca, zmarło przez przebywanie w mieszkaniu, w którym temperatura była zbliżona do 0 stopni. Kobiecie grozi do 5 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
7: Pracownik też człowiek, przypominają związkowcy sieciom handlowym. Alarmują, że są przypadki zmuszania ludzi do pracy przy namiotach wyprzedażowych w skrajnym upale. Bywa też, że klimatyzacja nie działa albo jest celowo wyłączana. Apelujemy o zgłaszanie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy, mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara.
8: Apelujemy do pracodawców o zdrowy rozsądek, o to, żeby zapewnić pracownikom dodatkowe przerwy, żeby tych pracowników, oczywiście dostęp do wody, o to, żeby nie wydłużać w czasie upałów otwarcia sklepów do późnych godzin.
7: Sieci handlowe odpierają zarzuty związkowców, przekonują, że klimatyzacja i wentylacja działają prawidłowo, instalacje są regularnie sprawdzane i serwisowane. Twierdzą, że funkcjonowanie sklepów oraz namiotów wyprzedażowych jest na bieżąco dostosowywane do warunków pogodowych.
0: Prawda antyradia.
7: Kolejne centrum przesiadkowe powstanie w Katowicach. Planowana inwestycja dotyczy węzła Podlesie dla mieszkańców południowych dzielnic. Miasto Michał Mendala.
9: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. No i z obserwacji naszych miejskich służb wynika, że w godzinach porannych tych wolnych miejsc parkingowych zdecydowanie brakuje. Stąd decyzja o budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego właśnie tej lokalizacji.
7: Do 14 sierpnia potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Deszcz i burze nadciągają nad lubuskie i zachodniopomorskie. Z czasem ma grzmieć w prawie całej zachodniej połowie kraju. We wschodniej i na południu skrajny upał do 41 stopni. Jutro taka temperatura głównie na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju niewiele mniej i burze prawie wszędzie. W piątek chłodniej.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperano sem na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Proszę Małgorzato o muzyczkę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Słońce weszło, wzeszło o 5.03, zajdzie o 20.20, więc wszystkie sprawy przed 20.20 załatwcie, jeżeli chcecie się na przykład opalać. W 1473 roku Leonardo da Vinci wykonał swój najstarszy znany rysunek. Nazywał się Pejzaż nad rzeką. Taka ciekawostka. Lecimy dalej. W 1772 roku w Petersburgu podpisano 3 traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, ustalające granice zaboru. Mówimy tutaj o pierwszym zaborze Polski. Dalej, 1888. Zawsze jakiś łobuz, prawda, coś zrobi, a potem cały świat łapie się za głowę. W tym wypadku za głowę złapał się, proszę państwa, Karl Benz. Otóż Berta Benz wraz z 2 nastoletnimi synami wybrała się bez wiedzy męża, pana Karla, skonstruowanym przez niego pojazdem Benz Patent Motorwagen numer 3 w podróż z Mannheim do rodzinnego Pforzheim. Tak? I tym samym, uwaga, ten łobuzerski akt wobec męża zapisał się w historii jako pierwszy, kiedy osoba samodzielnie pokonała automobilem ponad 100-kilometrowy dystans.
2: Wow.
1: No, widzisz, czasami trzeba pójść za ciosem. 1944 rok, warto o tym wspomnieć, straszna historia, rozpoczęła się rzeź Woli, a na koniec w 1966 roku ukazał się album Revolver, oczywiście The Beatles. Jeżeli jesteście ciekawi, komu zaśpiewać 100 lat, to pan Marian Dziędziel życzeń dzisiaj wyczekuje.
2: Jeden z moich ulubionych polskich aktorów.
1: Mój też. 100 lat, panie Marianie, 18 minut do 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: Mówiliśmy o tym, że Włochy otwierają pierwszy ośrodek dla uzależnionych od social mediów.
1: Tak, i to jest poważny problem, nie ma się z czego śmiać, ale my chcieliśmy porozmawiać o takich waszych słabostkach, niegroźnych waszych słabostkach, z którymi walczycie bądź nie, i mamy dla was różne gadżety od Antyradia za te takie wstydki, które wyznacie na antenie albo na mailu.
0: Ja się przyznałam tobie na pozaanteniu, że moją taką słabostką i takim trochę też uzależnieniem jest true crime. Ja na przykład słucham podcastów kryminalnych namiętnie. Codziennie.
1: No, ja jem makaron po 22.
0: Dobra, ja też.
1: Więc, moi drodzy,
0: czekamy na wasze.
1: 321-321-600 desperanos@antyradio.pl.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
1: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
0: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
1: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Trzy miesiące aresztu dla nożownika z Ukrainy. 40 stopni dziś i jutro. IMGW z alertami najwyższego stopnia. Tatrzański szlak na Wrota Hołubińskiego zamknięty do odwołania.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła ósma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Areszt dla nożownika z Ukrainy, który zaatakował we Wrocławiu. 18-latek spędzi najbliższe 3 miesiące za kratkami. Jego ofiarą padła 30-letnia kobieta, wyszła już ze szpitala. Podejrzany nie przyznaje się do winy, grozi mu nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
2: Apogeum fali upałów to dzisiaj. IMGW wydało alerty dla niemal całej Polski. W przeważającej części kraju to ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Chodzi o wschód i południe. Najgoręcej ma być na Lubelszczyźnie. 41 stopni. Bez ostrzeżeń tylko miejscami na Wybrzeżu i Mazurach. Tam wcale zimno nie będzie. Około 30 stopni. Jutro mają przyjść burze, co poskutkuje ochłodzeniem, ale dopiero w piątek. Wtedy na zachodzie 22 stopnie, na południowym wschodzie wciąż około 30.
1: Prawda Antyradia.
2: Praca w upał to męczarnia dla pracowników, która nie opłaca się pracodawcom. Każdy stopień powyżej 30 to spadek efektywności o nawet 3%. Poza tym lekarze ostrzegają, że wysoka temperatura może nie tylko powodować osłabienie, ale też zwiększać obciążenie układu krążenia. Szczególnie narażone są osoby z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą. Ale zdrowi też muszą uważać. Kardiolog dr Adam Janas.
3: Ludzie, którzy są aktywni fizycznie, powinni unikać tego wysiłku w trakcie tego największego upału, czyli między godziną 11 a 18, bo ryzykują między innymi udarem cieplnym.
2: Podczas upałów warto regularnie pić wodę i kontrolować ciśnienie.
1: Prawda Antyradia.
2: Tatrzański Park Narodowy zamyka jedną z popularniejszych tras prowadzących w wysokie partie gór. Turyści do odwołania nie przejdą szlakiem na Wrota Hałubińskiego. Trasa jest wyjątkowo w złym stanie, dlatego musi przejść remont, mówi Tomasz Zając z TPN.
4: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
2: Przed wyruszeniem w góry warto zajrzeć na stronę TPN-u, bo lista zamkniętych odcinków może się zmieniać z dnia na dzień. 2,5 minuty po 8. Deszczowo robi się w Lubuskiem i w zachodniopomorskiem, na Mazowszu miejscami się chmurzy. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 41 stopni, najgoręcej na Lubelszczyźnie, niewiele mniej na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Małopolsce. Jutro w tych regionach podobnie, dopiero w piątek chłodniej, do 30 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: it's a ritual.
1: Halo, halo, tu Wiskaty z Kraśniowa. Mówimy dzisiaj o słabostkach. No to ja mam słabostki i to nie jest alkohol. Zawsze to jest ten ostatni jeszcze jeden, ale już ostatni. A tak poważnie, to słabostką moją jest to, że jak robię ją tą taką drewnianą łyżeczką chochelką, czy jak w autach zwał się, czemu szpatułkę obwitać zawsze, to nawet się ukrywam trochę jak dziecko, które się chowa z tym lizakiem, co go nie może jeść. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia i troszkę chłodu życzę. Mhm.
2: Rozumiem oblizywanie
3: ja
2: szpatułki.
3: Ja też. Pamiętasz, jak nasze mamy mikserem albo właśnie ucierały krem
2: ciasto.
3: I tak, albo surowe, no o tak, tak, jak krucha najbardziej surowe lubię.
2: Dobra, dobra. Moi drodzy, dość, stawiamy kropkę. Aśka do nas pisze. Uwaga. Cześć Małgo, cześć Piotrek. Tylko błagam, nie oceniajcie mnie zbyt surowo. Mhm. Zaczyna się dobrze.
3: Dobra.
2: Moją największą słabością jest wylizywanie garnków po surowym cieście.
3: Tak, tak. Tak,
2: od
3: my
2: dziecka
3: też tu jesteśmy.
2: Zawsze, gdy tylko usłyszałem mikser, to meldowałem się w kuchni w oczekiwaniu na garnek z resztkami surowego ciasta. Nieważne, czy biszkoptowe, czy drożdżowe, czy zacierane, czy bita śmietana, czy jakiś krem, zawsze byłam pierwsza w kolejce, czekając na upragnioną michę, próbowałem powstrzymać ślinotok. Ja mam teraz ślinotok.
3: No, ja też, ale już to jak sobie przypomnę sobie, jak mama kręciła, właśnie robiła ciasto czekoladowe i potem z miksera te takie łopatki się oblizywało.
2: Krystiano napisał też, wszyscy jedzeniowo lecą temat słabostek. Moim uzależnieniem są wszelkiego rodzaju przekąski, które chrupię. Migdały, pistacje, orzechy, nerkowca. Co mnie gubi, a później wychodzę na zdjęciach, jak wychodzę.
3: No, no tak, bo orzeszki trochę kalorii mają.
2: Słuchajcie, wiem, że kamera dodaje 5 kilo, ale wychodzę jakbym przynajmniej 3 kamery zjadł przed zrobieniem zdjęcia. Pozdrawiamy Krystiana. Lecimy dalej. Jestem uzależniona od odkładania rzeczy na później, ale terapię zacznę od poniedziałku.
3: Dobra, to ja się też przyłączam. Też jestem uzależniona od tego.
2: A jestem z tych, co wolą zrobić... No, dobra, to pogadamy jeszcze o naszych słabostkach. Ja tu tak potem. Dekalt teraz.

0: Desperados na wakacje w Antyrakcie.
1: Ładnie, ładnie.
2: Tematem przewodnim dziś są niegroźne słabostki. Ja nie wiedziałem, że otworzymy puszkę Pandory, że zaczniecie do nas dzwonić jak opętani.
1: Ja też się nie spodziewałam.
2: Wysyłać do nas tyle maili. To co, od maili czy od
1: maili.
2: Telefon?
1: Dawaj od maili.
2: Grzesiek pisze, głupie filmy akcji pokroju Adrenaliny albo Ostatnich Szybkich Wściekłych, gdzie dzieje się akcja i można myślenie wyłączyć i za bardzo na fabule nawet nie trzeba się skupiać. Coś w tym jest. Ja muszę wiecznie coś tworzyć. Jak zacznę, to z takim zaangażowaniem, że do przesady. Literki małe, język niesprawny. Przepraszam. Grzegorz to wszystko pisze. Robiłem w domu złocisty trunek z pianką, to do piwnicy nie było jak wejść. Tyle tego zrobiłem, chociaż sam to może jedną butelkę w tygodniu piję. No i tak dalej. Przetwory, ketchup, ogórki konserwowe, musztarda, curry, wszystko w tej piwnicy jest, tak?
1: Jeszcze
2: napisał
1: mamy
2: do nas
1: telefonik.
2: Kolega Grzegorz. Po halu?
1: 321-321-600, dzwonicie.
3: Cześć, Pychu z tej strony. Ja mam taką nietypową słabostkę, z którą próbuję walczyć. Mhm. Jest to zakupoholizm, ale tylko i wyłącznie w kontekście patelni. Mam ich chyba 11 i cały czas się rozglądam za następną. Ja też fajna patelnia, jak spadnie w oko, to nie mogę się oprzeć, żeby nie kupić. Także taka dziwna rzecz. No, pozdrawiam serdecznie.
1: Ja sobie to wyobrażam. Zobacz, jedna patelnia do mięsa, druga patelnia do warzyw. I fajnie, gdyby one wisiały na ścianie w ogóle.
2: Teflonowe, ceramiczne, żeliwne, ze stali nierdzewnej, ze stali węglowej, uniwersalne do naleśników, grillowe, wok i tak dalej, i tak dalej. Iron Maiden teraz.

Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku od 20.

0: 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Ta, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Prawie 90 osób w rękach policji. Zmasowana akcja w Warszawie i okolicach. Rzeki wyschły. Miejscami są wstrzymywane dostawy wody. Żabka padła ofiarą ataku hakerów. Dane trafiły na czarny rynek.
3: Prawda Antyradia.
4: 8.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. 89 osób zatrzymanych w akcji Poszukiwany. Policja chwali się wynikiem ostatnich nalotów w Warszawie. Chodziło o znalezienie osób ukrywających się przed organami ścigania. Wśród tych, którzy wpadli, jest 8 cudzoziemców, 5 Ukraińców, 2 Gruzinów i 1 obywatel Mołdawii. Mundurowym udało się też znaleźć jedną osobę zaginioną.
3: Prawda Antyradia.
4: Wstrzymane dostawy wody przemysłowej w Stalowej Woli. Poziom sanu spadł poniżej tzw. przepływu nienaruszalnego, czyli granicy, która gwarantuje biologiczną równowagę rzeki. To trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w tym sezonie. Nie ma widoków na szybką poprawę sytuacji. Najgorzej jest w zlewni Sanu, Warty, Bugu oraz w Środkowej i Górnej Wisły, mówi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
5: Normy opadowe od początku roku, czyli już mija pół roku, są w okolicach 50-60% normy opadowej, więc jest tragicznie.
4: Już na 30 stacjach hydrologicznych w Polsce poziom wody jest niższy od dotychczasowych rekordów.
3: Prawda Antyradia.
4: Cyberatak na Żabkę. Hakerzy włamali się do systemu wymiany informacji z franczyzobiorcami. Władze sieci sklepów zawiadomiły służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapewniają, że dane transakcyjne, czyli na przykład dotyczące paragonów oraz aplikacji Żabka, zostały bezpieczne. Jak donosi portal Niebezpiecznik, wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów Żabki oraz prawdopodobnie też części klientów. Przepis: przestępcy wystawili swoje dane na sprzedaż.
3: Prawda Antyradia.
4: Kamienica ocieplona korkiem od wina. To nie fuszerka, tylko ekologia. W Łodzi na elewacji i wewnętrznych jednego z budynków przy Włókienniczej wykonawcy kładą taki specjalny tynk termoizolacyjny, mówi Sławomir Granatowski z Urzędu Miasta.
6: Korek z produkcji korków do wina czy z drewna korkowego jest rozdrabniany i jest połączony z masą wapienną. I de facto to wygląda jak prawdziwy tynk, który w swojej zawartości ma po prostu kawałki korka. Budynek ociepla się metodą tradycyjną, czyli miesza się z wodą i nakłada się normalnymi narzędziami budowlanymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Deszczowo robi się w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem, na Mazowszu miejscami pochmurno. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 41 stopni, najgoręcej na Lubelszczyźnie. Niewiele mniej na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Małopolsce. Jutro w tych regionach podobnie, dopiero w piątek chłodniej, do 30 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 20 minut do godziny 9. Mówimy dzisiaj o niegroźnych słabostkach i moi drodzy,
2: ten pan też miał.
1: I to jest pierwszy raz, bo Małgo wczoraj wysłałem ten link i ona mówi, no a przecież tutaj w Trójmieście też ktoś tak robił. No właśnie, i w Trójmieście znowu zrobiła się chryja. Otóż 4 sierpnia, godzina 4 rano, wczoraj, strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę, który jechał na hulajnodze. Ulica Stagiewna w Gdańsku, w kierunku Zielonego Mostu.
2: I tutaj nie byłoby nic dziwnego w tym, że pan sobie o 4 nad ranem postanowił jechać na hulajnodze, ale...
1: Ale proszę państwa, no nie miał spodni. Nie miał też bielizny. I pędził. Przejażdżkę zakończył na ulicy Chmielnej, usiadł na ławce, wyobraźcie sobie, i dopuścił się nieobyczajnego zachowania w miejscu publicznym.
2: No to właśnie te słabostki są, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: I teraz tak, mężczyzna po interwencji strażników, uwaga, ubrał się, przeprosił i został ukarany mandatem. Najważniejsze jest dla mnie to przeprosił. Jak to wyglądało? No panowie, no przepraszam.
2: No przepraszam, no każdemu może się zdarzyć, a kask miał, wiadomo?
1: A gdzie? Na głowie?
2: Mógł mieć na główce.
1: Małgo, z tobą się dzieją dziwne rzeczy. Do słabostek niegroźnych wrócimy za chwilę. Velvet Revolver teraz, Dirty Little Thing, desperanos@antyradio.pl i 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem waszych słabostek i waszych mikrouzależnień.
2: Tak, posłuchajmy.
1: Grzegorz napisał do nas: przyznam wam się do pewnego dziwactwa, jestem uzależniony od dawania imion przedmiotom. I tak moja lodówka ma na imię Lucynka, odkurzacz Zdzisław, a ekspres do kawy Stefan. Najgorsze jest to, że łapię się na prowadzeniu z nimi rozmów, a w moim domu można usłyszeć: Lucyna, nie rób mi tego, przecież dopiero cię rozmrażałem. Nie ruszaj Grażynki, bo Janusz się obrazi.
2: Słuchaj, ale wiesz co, chłopaki często nazywają swoje samochody, mają imiona, nie? Ale żeby lodówkę nazwać?
1: No właśnie, nie? Albo ekspres do kawy?
2: Tak czy siak, proszę państwa, będziemy po pełnej kończyć wątek niegroźnych słabostek w waszym wykonaniu.
1: A chcesz posłuchać? A
2: propos
1: kawy jeszcze?
2: Jasne.
1: No właśnie, bo zadzwoniliście do nas, znaczy zadzwoniła do nas pewna słuchaczka i o kawie będzie mowa.
3: Cześć, to do nałogów takich moich, to ja jestem wierna jednemu i niech nikt mi do tego nie zabiera. Kawa. Kawa w płynie, kawa w kostkach lodowych, kawa w ciastach, kawa w każdej postaci. Czy to Americana, Espresso, Latte, Macchiato, cokolwiek w każdej postaci, każda ilość zawsze. Na śniadanie, na obiad, nawet na kolację. I tak jak Łona mówi, moja wspaniała kawa, jego kawałek opisuje ja najlepiej moje przywiązanie i wierność do kawy.
1: Ale słychać po pani głosie, że ta kawa rzeczywiście jest wielką miłością.
2: Przy okazji pozdrawiamy Szczecin i kolegę Łonę, bo rzeczywiście...
1: Kawa, moja wspaniała kawa.
2: Dire Straits, Money for Nothing, 10 minut do godziny 9 już.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Atak psa na 3-letnie dziecko. Włos od tragedii w Małopolsce. Karambol na S7. Wschodnia obwodnica Krakowa zablokowana. Dwucyfrowy wzrost rezerwacji. Polacy chętnie latają na wakacje.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 9. Mieszko Drescher. Zapraszam. Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce. Do incydentu doszło niedaleko Brzeska. Wieczorem dziewczynka bawiła się ze zwierzakiem podczas wizyty u krewnych, mówi Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji.
11: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
10: Dziecko ma poważnie poranioną twarz. Do szpitala w Krakowie poleciało śmigłowcem LPR-u. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
0: Prawda Antyradia.
10: Karambol na wschodniej obwodnicy Krakowa. 4 auta osobowe i ciężarówka zderzyły się między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta. S7 w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Prawda Antyradia.
10: Ponad 3000 mieszkań zbuduje rząd na wschodzie. Ministerstwo Funduszy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie, które umożliwi wypłatę unijnych dotacji. Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich, o przystępnym czynszu. Z mieszkań skorzystają osoby dotknięte tzw. luką czynszową, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, aby kupić własne lokum.
0: Prawda Antyradia.
10: Na urlop latamy chętniej niż rok temu. Według danych portalu wakacje.pl pierwsza połowa lata przyniosła dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji. W niektórych regionach liczba lipcowych wyjazdów wzrosła o prawie 110% rok do roku, mówi Agata Chmiel.
12: Polacy nadal najbardziej lubią to, co dobrze znają. Wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Turcja, Grecja i Egipt. No i one odpowiadają za blisko 2/3 wszystkich rezerwacji. A dlaczego te kierunki są aż tak popularne? No bo dają duży wybór hoteli, wypoczynek all inclusive i możliwość wylotu z wielu polskich lotnisk.
10: Prawie 1/3 rezerwacji dotyczyła podróży kupionych ponad 90 dni przed wyjazdem. Z kolei co 5 lipcowy wyjazd był rezerwowany last minute. Deszczowo w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, w pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach już niemal 30 stopni, najcieplej w Rzeszowie. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 41 stopni, najgoręcej na Lubelszczyźnie. Niewiele mniej na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Małopolsce. Jutro w tych regionach podobnie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
13: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
14: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Chodź, zagadamy, bo tutaj aż tupać by się chciało, co?
1: Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. 10 minut po godzinie 9. Niegroźne słabostki, o tym dzisiaj gadamy.
0: No i trochę ich jest.
1: Maciek wysłał nam wiadomość. Każdy ma jakąś niegroźną słabostkę. Jedni zbierają znaczki, inni oglądają seriale po raz 10, a ja liczę. Liczę dosłownie wszystko. Wagony pociągów towarowych, odstępy między słupkami, liczbę krzeseł w poczekalni, elementy ogrodzeń, okna w blokach.
0: Ja nawet te litery w wyrazach. Ja bardzo liczę, od dziecka wszystko liczę.
1: Widzisz, powinniśmy tutaj zaprosić specjalistę od takiej historii, bo myślę, że jest jakiś powód, dlaczego tak się dzieje. Najbardziej nietypowy nawyk, uwaga, to kontynuuje mail Maćka, liczenie palców u stóp przechodniów. Brzmi absurdalne, ale ma swoją historię. Kiedyś przypadkiem zauważyłem panią z polidaktylią, która miała 6 palców u jednej stopy.
0: O proszę.
1: To był moment, w którym mój wewnętrzny księgowy powiedział: a co, jeśli to nie jest jedyny taki przypadek? Od tamtej pory, gdy tylko nadarzy się okazja, odruchowo sprawdzam, czy wszyscy mają komplet w standardowej konfiguracji. Maćku, jesteś szalony. Mhm. Bardzo cię polubiłem. Nie przyniosło to jeszcze żadnych przełomowych odkryć naukowych, ale za to mam całkiem niezły refleks w dostrzeganiu sandałów i klapków. Na szczęście moja pasja kończy się na liczeniu, nikogo nie zaczepiam, nie prowadzę statystyki w Excelu, nie wręczam przechodniom certyfikatów zgodnością z normy 10 na 10. Maciek, jesteś mocnym kandydatem na to, żeby w swojej szafie powiesić koszulkę antyradia. Adriana, nic dziwnego dla mnie. Berta zmywarka, Roman odkurzacz, Marian air fryer, Emilian wibrator. Tak napisała Ada a propos tego, że jeszcze jeden z naszych słuchaczy nazywa przedmioty ze swojego gospodarstwa domowego ludzkimi imionami. Małgo?
0: 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Jeszcze przez chwilkę czekamy na wasze dziwne słabostki.
1: 12 minut po 9.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Cześć Małgorzata i Piotrek. Ogólnie jeżeli chodzi o moje takie uzależnienie, to robię mnóstwo screenów w telefonie, żeby właśnie zapamiętać coś na później. Tak samo jak mam mnóstwo zawsze zakładek na komputerze powłączanych, ale niestety nigdy do nich nie wracam, a ich ilość nadal rośnie. Pozdrawiam.
1: Zakładek w komputerze nie mam, ale rzeczywiście screenów robię bardzo dużo, albo bardzo dużo rzeczy z Instagrama, które mnie interesują, zapisuję, a potem w ogóle do tego nie zaglądam.
2: To prawda, ja robię nawet screeny zdjęć, które mam na telefonie, ja też, żeby one były
1: bliżej,
2: były
1: niżej.
2: Wyżej. Dokładnie tak.
1: Dokładnie.
2: Małgo, razem spędzimy po prostu konsultacje z jakimś człowiekiem, co się na ludziach zna. Jestem uzależniony od różnych teorii spiskowych. O, pisze Raimund, czyli ptaki zostały zastąpione przez drony, Paul McCartney tak naprawdę żyje i jest zastąpiony przez sobowtóra i no, tak dalej.
1: Przecież to
2: i tak
1: oczywiste
2: dalej.
1: Jest.
2: No jasne, że tak. Biała flaga Republika, przeniesiemy się do Londynu po wpół do.

Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata

0: największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Masowe zatrucie pod Tomaszowem Lubelskim. Dzieci w szpitalu. Pioruny zabiły 14 osób podczas jednej burzy w Indiach. Otwarcie cieśniny Ormus na jutro, zapowiada Donald Trump.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. 16 dzieci w szpitalach po zatruciu na obozie piłkarskim pod Tomaszowem Lubelskim. Zaszkodziło im coś podanego w restauracji hotelu, w którym przebywały. Sytuacja nie jest tak zła, jak się wydawało jeszcze wczoraj wieczorem. Mówi Małgorzata Pawłowska z policji.
2: Dzieci zostały przewiezione do okolicznych szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
1: Wszyscy poszkodowani mają do 12 lat. Nie wiadomo jeszcze, jak długo pozostaną pod opieką lekarską. Mają typowe dolegliwości związane z układem pokarmowym. W samej stołówce zatruło się też kilkoro dorosłych. Oni jednak zostali w ośrodku i dochodzą do siebie pod nadzorem lekarza.
0: Prawda Antyradia.
1: Wkrótce będzie jasne, kto ile zarabia i za co. Wchodzi w życie ustawa o wynagrodzeniach medyków i powiązaniu ich z numerem PESEL. Przepisy powstały w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Pierwsze dane dotyczące zarobków w ochronie zdrowia mają być zebrane we wrześniu. W połowie października powinniśmy się dowiedzieć, jak one kształtują się też w kontekście podwyżek, które wprowadzono miesiąc temu. Dane będą dotyczyć również czasu pracy, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
3: Chcemy zebrać wymiar czasu pracy w ramach tych danych, żeby móc badać pewne zjawiska w systemie występujące.
1: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała skierowanie ustawy do europejskich trybunałów.
0: Prawda Antyradia.
1: 14 osób zabiły pioruny. Taka burza nawiedziła wschód Indii. Jak podaje agencja Reutera, ofiarami padli głównie rolnicy pracujący na otwartych polach. Rocznie w Indiach wyładowania atmosferyczne zabijają ponad 2000 osób.
0: Prawda Antyradia.
1: Jutro otwarcie cieśniny Ormus. Donald Trump wraca z kolejnymi rewelacjami. Prezydent USA uważa, że jego kraj prowadzi bardzo dobre rozmowy. Iran tymczasem zaprzecza i negocjuje z Iranem. Tu ponoć są jakieś postępy. Porozumienie miałoby działać przez 2 miesiące. Statki mają płynąć po ropę przez wody Iranu, a wypływać przez wody Omanu, bez płacenia myta. Prawie 33 minuty po 9:00. To była Prawda Antyradia. Deszczowo w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, w pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach już prawie 30 stopni, najcieplej w Rzeszowie. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 41 stopni, najgoręcej na Lubelszczyźnie, niewiele mniej na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Małopolsce. Jutro w tych regionach będzie podobnie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz proszę Państwa, pogadamy sobie o tatuażach.
2: Tak, i przeniesiemy się do Londynu. Tam jest taki startup, nazywa się CypherX, który opracował innowacyjny system o nazwie Microdot Tattoo. O co chodzi? Wchodzicie do studia tatuażu, a w zasadzie to wydaje mi się, właśnie, że to jest jakiś gabinet dziwny. No i umieszczają na waszym ciele plaster z dziesiątkami mikroigieł, tak? Igły te powstają z połączenia tradycyjnego węglowego tuszu do tatuażu oraz biodegradowalnego.
1: Trudne słowa bardzo ci dzisiaj przygotowałam.
2: To jest straszne. No, to jest w ogóle, ja w tym newsie są takie głupie pojęcia. Biopolimeru bezpiecznego, który jest bezpieczny dla skóry i kładzie się to na nasze ciało.
1: Znaczy, to jest w ogóle niesamowite, tak? Bo umówmy się, że te tatuaże są maleńkie, bo one mają dosłownie 1 mm szerokości do 12 mm długości.
2: Czyli co? No, są centymetr?
1: Maleńkie. No takie centymetrowe, powiedzmy. I one też wykonywane są póki co wyłącznie w kolorze czarnym, ale rzeczywiście to działa tak, że takim aplikatorem, pyk, przywalają cię do skóry plaster. Ten plaster ma te igiełki i po kilkunastu minutach to ściągasz i masz tatuaż.
2: To proszę Państwa, za 20 lat możemy pogadać. No. Tyle powiem.
1: Ale wyobrażasz sobie taki wielki plaster na całe plecy.
2: Ja słuchaj, no tutaj mówimy o malutkim plasterku na dziwnych miejscach ciała, ale no po pierwsze ten tatuaż, który ma 12 mm, nie będzie tam widać żadnego detalu, żadnego, nic. To będzie czarna plama.
1: Ale po drugie też całą magię tego dziarania się zabiera, co? Bo to właśnie o to chodzi, że przecież musisz tam spędzić trochę godzin, potem musisz o niego dbać, potem patrzysz, jak się goi, no przecież to jest wspaniałe wszystko.
2: Cena pojedynczego zabiegu wynosi 50 funtów.
1: Czyli nie opłaca się.
2: Pop-upy w Londynie zapraszają. Jak coś, to ja wam to zrobię za 50 funtów i gwarantuję wam, że nic nie będzie widać po 2 tygodniach. Nic.
1: Autopromocja.
2: 18 minut po godzinie 10:00.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 12 minut do godziny 10. Żegnamy się z Państwem.
2: Pomalutku.
1: Słyszymy się jutro, punkt 7.
2: Pomalutku się z Państwem żegnamy, bo ja chciałam jeszcze przypomnieć, że w Antyradiu trwa tydzień z legendami heavy metalu, czyli z zespołem Judas Priest. No i też trzeba wspomnieć o tym, że właśnie ukazuje się najnowsza składanka The Best of Judas Priest i my jutro, czyli w czwartek, będziemy w Desperanos taki winyl dla Was mieć i dorzucimy do tego fantastyczny long sleeve Judas Priest, więc będziecie mogli nie tylko posłuchać sobie nowej składanki, będziecie mogli posłuchać jej w merchu zespołu.
1: Dokładnie tak. Z panią Małgorzatą zgadzam się zawsze.
2: Słuchałeś kiedyś jakiejś piosenki swojego ulubionego zespołu w ich koszulce? To jakieś jest plus do słuchania, myślisz?
1: To
2: plus 10
1: tych,
2: do słuchania?
1: Tych świstefek, o których dzisiaj rozmawialiśmy cały dzień. Pani Małgorzata, dziękuję. Słuchacze, dziękujemy.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję. I słuchaczom również dziękuję. Pa!
1: Pa!
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchłonięcia.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Międzynarodowy gang kiboli rozpracowany. Wpadły 24 osoby. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Po 2 latach koniec drogowych utrudnień przy dworcu zachodnim w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Polsko-czeski gang kibolski rozpracowały służby z obu krajów. Wpadły 24 osoby, które miały sprzedawać narkotyki i sterydy. Chodzi o ponad 100 kg substancji odurzających, które miały trafić na rynek tylko po polskiej stronie granicy od marca 2024 roku. Przy okazji zlikwidowana została fabryka Klefedronu, to już w Belgii. Na miejscu było prawie 170 kg narkotyku o wartości ponad 1 000 000 zł. 8 zatrzymanym może grozić do 18 lat więzienia, pozostałym 5 do 5.
1: Prawda Antyradia.
2: 17 osób nie żyje, ucierpiało około 40. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów tej nocy, największego od miesiąca. Na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet balistycznych. Na osiedla, sklepy i dworzec, gdzie ludzie czekali na pociąg.
1: Prawda Antyradia.
2: Pracownik też człowiek, przypominają związkowcy sieciom handlowym. Alarmują, że są przypadki zmuszania ludzi do pracy przy namiotach wyprzedażowych w skrajnym upale. Bywa też, że klimatyzacja nie działa albo jest celowo wyłączana. Apelujemy o zgłaszanie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy, mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara.
3: Apelujemy do pracodawców o zdrowy rozsądek, o to, żeby zapewnić pracownikom dodatkowe przerwy, żeby tych pracowników oczywiście dostęp do wody, o to, żeby nie wydłużać w czasie upałów otwarcia sklepów do późnych godzin.
2: Sieci handlowe odpierają zarzuty związkowców, przekonują, że klimatyzacja i wentylacja działają prawidłowo, a instalacje są regularnie sprawdzane i serwisowane.
1: Prawda Antyradia.
2: Koniec drogowych utrudnień przy dworcu zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
2: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do dworca zachodniego wciąż trwa. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Na zegarze ledwo 10, na termometrach już ponad 30 stopni, najgorącej na Podkarpaciu. Temperatura wzrośnie jeszcze o jakieś 10 stopni, na Lubelszczyźnie dziś nawet 41. Jutro zresztą podobnie, ale przyjdą burze. Po nich w piątek od 22 w zachodniopomorskim do 32 stopni na Podkarpaciu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu na

0: No, taka wersja Skorpionsów.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A oni zagrali w Polsce dwa koncerty, jakoś niecałe dwa tygodnie temu, bo przecież byli 23 lipca w Pleasure Arenie w Gliwicach, a potem 25 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Dzień dobry, Paweł Chowaniec, 11 minut po 10, dzisiaj środa, 5 dzień sierpnia. No to co, zaczynamy, letni ostry dyżur na antenie Antyradia. Pan Wojciech podrzuca informację, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej. No, wydawałoby się, że a co to takie? A jednak, proszę Państwa, obchodzony w rocznicy zainstalowania pierwszej elektrycznej sygnalizacji świetlnej i to było 5 sierpnia w 1914 roku w Cleveland w stanie Ohio. No właśnie wtedy zainstalowano te elektryczne sygnalizatory. Miał ten sygnalizator cztery pary czerwonych i zielonych świateł, po jednym z każdej strony skrzyżowania oraz brzęczyk ostrzegawczy. Fajne słowa, który wskazywał, kiedy światło ma się zmienić, musiał być obsługiwany ręcznie przez kogoś z pobliskiej budki. A kim ty jesteś? Ja tutaj brzęczyk ostrzegawczy zainstalowałem i uruchamiam i światełka, tak można powiedzieć. A dzisiaj trochę będzie o motoryzacji. Pozdrawiam ruszających tu i tam, stojących w korkach również, myślami jestem. A, będę miał zaproszenie, proszę Państwa, na koncert zespołu Primus jutro. 6, proszę nawet nie patrzeć na kalendarz, to jutro. Letnia scena progresji w Warszawie. Zaproszenia są w formie PDF. O szczegółach do 13 z pewnością opowiem. No to co, ruszamy?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Niech to pior. Od nich zaczynamy. YouTube, Street of Dreams i Kazik również się pojawi.
2: Hi, this is Brian from AC/DC, and you're listening.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Tyle lada, człowiek się uśmiecha. Bardzo napada z Kazikiem. Dariusz napisał, że dramat, że woli zimę. No, dzisiaj trudno faktycznie jest. Skwierczy wszystko jak w smażalni. Górze też lokalnie mogą być. No, ale ja z tych upałów to wyciągnąłem pozytywny wniosek. Tak, to jest, no jakby nie mówić, bardzo radiowa pogoda. Bardzo radiowa pogoda. Człowiek powinien w domu siedzieć i już i słuchać sobie antyradia. No, ci, którzy nad wodą mają dobrze, nie powiem, że nie. Proszę być na tak, damy radę. Trochę zabrzmiałem jak Bob Budowniczy, nie chciałem, ale tak wyszło.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Go za nami, a przed nami mistrz gitary. Między innymi, bo przecież Lenny Kravitz jest multiinstrumentalistą. No i znalazłem w teraz roku radę dla gitarzystów. Może się przydać, ale właściwie nie tylko dla gitarzystów. W ogóle taka ludzka rada, proszę posłuchać. Tak powiedział. Widzisz na Instagramie muzyków, dla których liczy się tylko prędkość. James Brown mawiał: mówić głośno o niczym. Możesz zagrać milion nut i nie mieć absolutnie żadnego poczucia feelingu, rytmu czy dynamiki. A B.B. King potrafił jedną struną, jednym dźwiękiem, jednym palcem powalić górę. Uważam, że muzycy powinni więcej myśleć o feelingu, o dynamice, o emocjach. No tak właśnie ma być, a my fruniemy, proszę bardzo.

0: To może być taniej na stacjach paliwowych. Może. Magda Mleczko sprawdzi to dla was dokładnie za 7 minut. Wtedy 11, wtedy prawda, antyradia, a potem bileciki będę miał piękne na cudny koncert.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko 1,85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
12: masz. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Uspokaja się sytuacja na giełdzie, ceny paliw mogą spaść. Sanepid w M Obywatelu, prawie 1000 interwencji w pierwszym miesiącu. W tej prawdzie także Bond, James Bond.
0: Prawda Antyradia.
13: Magdalena Mleczko, zapraszam. Jest szansa na obniżkę cen paliw. To po odwołaniu ataku na Iran przez USA i zapowiedzi Trumpa o wznowieniu rozmów z Teheranem. Mimo że Iran zaprzeczył tym doniesieniom, to sytuacja na giełdzie chwilowo się uspokoiła, co przekłada się na obniżenie cen hurtowych. Kluczowe będzie, czy ta sytuacja się utrzyma, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Refleks.
14: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr.
13: A to według analityczki może zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia.
0: Prawda Antyradia.
13: Już prawie 1000 interwencji zgłoszono do Sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Możliwość takiego kontaktu jest od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
13: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt.
0: Prawda Antyradia.
13: Gliwice chcą odmienić ulicę Zwycięstwa, główną arterię miasta łączącą dworzec z rynkiem. Poszerzone chodniki, więcej przestrzeni dla pieszych i rowerów, elegancki bruk zamiast asfaltu mają sprawić, że przede wszystkim będzie bezpieczniej, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
3: Będzie również to, czego oczekiwali mieszkańcy, czyli wprowadzamy na ulicy Zwycięstwa zieleń, wprowadzamy drzewa, które będą posadzone w gruncie, wprowadzamy niskie rośliny, które również będą posadzone w gruncie.
13: Ruch samochodowy nie zniknie, ale zostanie ograniczony, a prace ruszą we wrześniu.
0: Prawda Antyradia.
13: A pod koniec roku mamy dowiedzieć się, kto zagra nowego Jamesa Bonda. Producenci serii o agencie 007 wkraczają w decydującą fazę castingu, ale wszystko jest otoczone absolutną tajemnicą.
16: Pełna kultura, zapraszam. Film Fortitude został skradziony. Sprawa trafiła do sądu federalnego w Kalifornii i tak ujrzała światło dzienne. Netflix miał stracić kopię filmu na nieszyfrowanym dysku i o swoje upomina się producent. Początkowo streamingowy gigant miał próbować go zbyć ciszą, a w końcu okazało się, że z siedziby firmy zginęło w sumie kilka nośników danych, w tym ten z filmem. Teraz nie wiadomo, kto ma to dzieło i czy nielegalna kopia nie trafi do internetu przed premierą. To może oznaczać dziesiątki milionów dolarów strat. Sam film to szpiegowski thriller z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Atomówki wracają. Nie chodzi jednak o żadną odświeżoną wersję po latach czy aktorską produkcję, a oryginalną kreskówkę z 98 roku. Na razie pierwszych 7 odcinków trafiło na HBO Max. Łącznie jest 78.
13: Apogeum fali upałów. Dziś IMGW wydało alerty dla niemal całej Polski. W przeważającej części kraju to są ostrzeżenia trzeciego stopnia. Chodzi o wschód i południe. Najgoręcej ma być na Lubelszczyźnie 41 stopni. Bez ostrzeżeń tylko miejscami na Wybrzeżu i Mazurach, choć tam wcale chłodniej nie będzie, jakieś 30 stopni.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Myślę, chciałem, ale zestawik, co? The Rolling Stones, a wcześniej Deep Purple. Chowany, witam ponownie. Zastanowiła mnie ta informacja, którą Magda powiedziała a propos Jamesa Bonda, bo to tik-tak już będzie wiadomo, kto będzie grał. A zastanowiłem się, kto z polskich aktorów zagrałby, czy mógłby zagrać Jamesa Bonda. No i wyszło mi, że to byłaby najlepsza Izabela Skorupko. Tak, ona... Naprawdę, bo tak, nie trzeba uczyć, tak? Wprowadzona jest w temat Bonda elegancko, a na nowe czasy Skorupko będzie wstrząsała, a nie mieszała. O!
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A państwo tutaj mnie dopingują, co z zaproszeniami, chowany, ale to przecież mamy czas. Co tak nerwowo? 14 po 11, tak? Do 13 spokojniutko. Przypomnę, podwójne zaproszenie na koncert Trials jutro. 6 sierpnia letnia scena progresji w Warszawie. Koncert będzie fantastyczny z pewnością. A zaproszenia będą... kiedyś będą.

0: Chelsea Dagger de Fratellis. Od razu mi się klapka otwiera a propos Darta, no bo to taki przerywnik na tę rozgrywkę i rozrywkę. Dobra, a propos Jamesa Bonda i aktorki. O, państwo to zawsze w punkt, punkt!
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Znaczy aktora, ale tu chodziło o aktorkę. Pan Krzysztof napisał, że Izabela Skorupko nasiąkła Bondem za młodu, więc teraz mogłaby trącić. A tak doświadczona w działaniach służb specjalnych Olga Bołądź. O, mogłaby sączyć Martini. Wstrząsająca i niezmieszana informacja, ale wracamy do konkluzji. Podwójne zaproszenie na koncert Primus. Ten koncert jutro w letniej scenie Progresji w Warszawie będę miał za ile? I tylko sobie pytanie jakieś wymyślę, dobra?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Uch.

0: Poważnie? Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
5: masz. Po reklamie.
6: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł Kowal.

0: geniusz. Zauważyłem, że na świecie coraz częściej artyści biorą na warsztat jego piosenki, Davida Bowiego, i słusznie, bo to jest kopalnia dźwięków i można robić piękne rzeczy. Dobra, wracamy teraz do nas.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Jeden z najbardziej oryginalnych zespołów światowej alternatywy. Twórczość zyskała kultowy wymiar. Wystąpi jutro, 6 sierpnia, na letniej scenie Progresji w Warszawie. Pytanie dzisiaj, proszę Państwa, poważne, jak na redaktora poważnego przystało, bez żadnych fikołków i wariactw. Zespół zagra po ponad 15-letniej przerwie. No, to będzie wyjątkowy moment, bo oni gościli w Polsce w 2011 roku podczas pewnego festiwalu. Państwo wiedzą? Państwo proszę, niech piszą na chowanymałpaantyradio.pl. chowanymałpaantyradio.pl. Ruszamy do roku 2011 i właśnie Primus pojawili się na pewnym festiwalu. Oni jutro się pojawią, a dla Państwa jest podwójne zaproszenie, to w formie PDF, właśnie na ten koncert na letniej scenie Progresji w Warszawie pojawią się, a ja czekam na maile chowanymałpaantyradio.pl.

0: Lady Punk i obok. Primus byli w 2011 roku na Openerze. Kuba, gratuluję. Podwójny bilet na jutrzejszy koncert. Letnia scena progresji w Warszawie czeka. A za chwilę prawda w Antyradiu. Dokładnie za 7 minut o 12.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: ekstremalne upały osiągną dziś kulminację i nawet jeśli je lubicie, to wasze serce już niekoniecznie. Tatrzański szlak na wrota Chałubińskiego zamknięty do odwołania.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Spiekota, tropiki, patelnia. Dosłownie słów brak na to, co czeka nas dziś w pogodzie. To właśnie dziś i jutro będzie najgoręcej, ale smażymy się nie tylko my. W Budapeszcie termometry zmierzyły wczoraj 40,3 stopnia. Historyczny odczyt także w Wiedniu. 0,2 stopnia zabrakło do 41.
1: Prawda Antyradia.
0: Nawet jeśli lubicie upały, to wasze serce już niekoniecznie. Lekarze ostrzegają, że wysoka temperatura zwiększa obciążenie układu krążenia.
2: W trakcie upałów szczególnie powinny uważać osoby z chorobami serca, cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym. Kardiolog dr Adam Janas.
3: Co robi upał z naszym organizmem? Przede wszystkim rozszerza naczynia krwionośne, przez co krew płynie do skóry zamiast do organów wewnętrznych, przez co nasze serce musi wykonać większą pracę, co przekłada się na wzrost akcji serca. Dla chorego na serce to może być bardzo trudny czas i może to prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Dlatego lekarze radzą, by w czasie upałów unikać wysiłku fizycznego, regularnie pić wodę, kontrolować ciśnienie i zwracać uwagę na nowe lub nietypowe objawy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Tatrzański park zamyka jedną z najpopularniejszych tras prowadzących wysokie partie gór. Turyści do odwołania nie przejdą szlakiem na wrota Chałubińskiego. Trasa jest w wyjątkowo złym stanie, dlatego musi przejść remont, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
4: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
0: To już kolejne wakacyjne utrudnienia w Tatrach związane z remontami szlaków.
1: Prawda Antyradia.
0: Na ten moment czekało pewnie wielu widzów. Na platformie Netflix można już oglądać trzeci sezon serialu 1670. W nowych odcinkach Jan Paweł Adamczewski mierzy się z utratą dokumentów potwierdzających szlachectwo, co prowadzi go aż na królewski dwór i do pomysłu wysłania chłopa na księżyc. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: 8 rano Rzeszów i 29 stopni, 10 Wrocław i już ponad 31 w cieniu. To pokazuje, że idziemy w kierunku rekordów. Synoptycy nie wykluczają, że na południowym wschodzie kraju będzie dziś nawet 41 stopni. Chłodniej od jutra, ale za to z burzami.
5: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, upały dają dzisiaj popalić. Magda Mleczko wprawdzie również Państwa ostrzegała. A podobno na upały warzywa są dobre. Może bakłażan, może japońska kapusta musztardowa. No, niektórzy tak twierdzą. Wiadomo, że dużo płynów pić trzeba, unikać zmęczenia i siedzieć w domu i słuchać Antyradia. No, bo to w końcu bardzo radiowa pogoda, tak? Dzisiaj piąty dzień sierpnia, dzień bielizny. Ktoś podrzuca informację. Cacanie się złożyło, święto nietypowe. Powiem tak, w ten upał jedźcie te warzywa, no i świętujcie ten dzień z albo bez bielizny.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ach, tak jest. Ci, którzy nad wodą, to jakoś tak się łatwiej. Ci, którzy jadą, z klimą jest pięknie, bez klimy jest jak jest. Wakacje, proszę Państwa, trwają. 5 sierpnia. Polacy ruszają samochodami do Chorwacji czy do Włoch. A koreczek i co robić? Bo na drodze się nagle pojawia. Nawigacja zazwyczaj namawia do zjazdu na lokalne drogi i ominięcia zatoru. No, w Polsce to właściwie taka normalna praktyka, ale w niektórych europejskich krajach, bo teraz informacja dla zmotoryzowanych, za taki manewr mandacik będzie. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest austriacki Tyrol, donosi Interia. Zakaz obowiązuje m.in. na autostradzie A13 Brenner Autobahn, która jest jednym z głównych szlaków prowadzących z Polski do Włoch. W weekendy oraz dni świąteczne kierowcy nie mogą zjeżdżać z autostrady na lokalne drogi, aby ominąć korki. Za złamanie zakazu, czy tam grozi mandat w wysokości 90 euro. Co istotne, kontrole prowadzone są regularnie, a zwłaszcza w sierpniu.

0: Jazdy Rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
3: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania.

0: Cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Wild Lungs, I Don't Want To Go To Mars.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No tak, dzisiaj słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie i świata nie znać w kurzawie. No są takie dni, to nie ja tak wymyśliłem. 500 lat temu mistrz z Czarnolasu takie słowa wymyślił. Dzisiaj mapa Polski patrzy na czerwono. A propos czerwieni, co państwo powiedzą na to?

to chyba ich największy przebój. Hello Dance i Blondie. Za 7 minut 13 ruszy, proszę Państwa, lokomotywa. Latem będzie Konrad Czubaj. Było miło. Paweł Chowaniec, do usłyszenia. A za chwilę prawda w Antyradiu o 13 za 7 minut. Do jutra.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów.

0: taki jak jaja Kurz Wolnego Wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gotują się w łóżkach zamiast walczyć z chorobą. Klima w szpitalu to wciąż luksus. Polskie sieci energetyczne reagują zawczasu. Prądu nie zabraknie. W tej prawdzie także bzyczenie w chorzowskim skansenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. W piekielnym upale i bez klimatyzacji, tak w wielu polskich szpitalach pacjenci dochodzą do zdrowia, choć wysoka temperatura bywa groźniejsza niż niejedna choroba. Są jednak placówki, które robią wszystko, by ulżyć zarówno pacjentom, jak i personelowi. Klima i dystrybutory z wodą są na przykład na nowych oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Anna Szafrańska.
2: Dodatkowo w pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Kolejnym sposobem jest zasłanianie okien.
1: Prawda Antyradia.
0: Przywołanie mocy ogłaszają polskie sieci elektroenergetyczne. Spokojnie, to jeszcze nie jest etap rzucania zaklęć, a mechanizm stabilizowania sytuacji wobec niskiego poziomu rezerw. Ogłoszono go po raz czwarty w historii. Ale nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
3: Wykryliśmy, że poziom tej rezerwy jest za niski. W związku z tym ogłosiliśmy przywołanie, czyli ci, którzy uczestniczą w rynku mocy, biorą z tego tytułu pieniądze, no mają się wywiązać z tego, do czego się zobowiązali, czyli do udostępnienia na żądanie mocy.
0: Z powodu zapowiadanych na dziś upałów możliwe jest kolejne przywołanie mocy.
1: Prawda Antyradia.
0: Uniwersum powstaje w chorzowskim skansenie. Muzeum szykuje stałą wystawę poświęconą relacji człowiek-bzykacze. Punktem wyjścia są przechowywane w muzealnych magazynach ule i narzędzia pszczelarskie, które po raz pierwszy będzie można zobaczyć i dotknąć. Dyrektorka skansenu Paulina Ciusgórska.
4: W spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz, który do tej pory nie był dostępny. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Jest totalnie analogowa, także wszystko będzie można doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu. Dużo dotykania, przestawiania, mamy pokazowe ule.
0: Chorzowski skansen z wystawą o pszczołach, a jej otwarcie 20 września. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się na południowym wschodzie kraju nawet 41 stopni. Chłodniej będzie od jutra, ale za to z gwałtownymi burzami, które przejdą przez Polskę od północnego zachodu aż po południowy wschód. Pierwsze mają się pojawić już dziś w górach i na zachodzie.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie we środę, 5 sierpnia. I zapraszam na lokomotywę do godziny 16. Te upały natchnęły mnie na taką myśl, że najgorsze to jest, jak się przechodzi z tego gorącego do zimnego. A to człowiek wchodzi do pociągu, a to wchodzi do sklepu, a to różnych innych miejsc, gdzie po prostu jest taka lodówa, że wykitować można. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś jest na przykład metalem, no to po tym okresie będzie hartowanym metalem i będzie po prostu nie do zdarcia. I tym, proszę Państwa, przyjemnym akcentem rozpoczynamy dzisiejszą lokomotywę. Aha, będę miał zaproszenie na festiwal muzyczny, ale to wszystko w swoim czasie. Tymczasem gnamy z Icy Drinkers w Antyradiu.

0: Rodowa Lokomotywa toczy się razem z Kazikiem na żywo. A ja czytam, proszę Państwa, że Księżyc jest pod ostrzałem. Z Księżycem zderzył się górny człon rakiety SpaceX, który mierzył prawie 14 metrów i ważył około 4 tony. Element huknął nieopodal krateru Einstein. Natomiast astronom Bill Gray, który jako pierwszy opisał trajektorię wskazującą na zderzenie z Księżycem, twierdził, że w wyniku kolizji powstanie krater o średnicy ponad 17 metrów. No mówiąc krótko, łysy dostał w czoło.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Wspaniały utwór od Perfektu na antenie Antyradia. Obracam w palcach złoty pieniądz. 22 minuty przed godziną 14. Te upały przypomniały mi pewne wydarzenie z lipca 2022 roku, kiedy to pewien radny usmażył jajecznicę na patelni postawionej na ławce w Gnieźnie. No, chodziło o to, aby zwrócić uwagę na to, że po prostu to miejsce jest zabetonowane. Zresztą tutaj też ważna sprawa, żeby nie pozbywać się drzew, nie pozbywać się roślinności, bo jak sam beton zostanie, no to będzie można tylko jajka smażyć. Proszę Państwa, jajko ścięło się w zaledwie 15 minut przy temperaturze powietrza sięgającej blisko 30 stopni Celsjusza, więc jeśli dzisiaj mamy 30 kilka, to może zatnie się nawet szybciej. Proszę sprawdzić, jeśli macie wolną patelnię i wolny czas, czy jajeczko się dzisiaj zetnie samo na jakiejś ławce.

Rano mówię, że się lubię i tak dzień zaczynam, a swoją drogą od jakiego zdania państwo zaczynacie dzień? Co mówicie do siebie? Bardzo chętnie to poczytam. konrad@antyradio.pl Lustorpeda, lubię się jeszcze na antenie Antyradia. 10 minut przed godziną 14. Teraz już wiadą Gorillaz, a później Prawda Antyradia, prognoza pogody. Mogę już państwu teraz podać prognozę pogody. Będzie gorąco, a nawet bardzo. A po 14 wracam z zaproszeniami festiwalowymi. No dobra, no to Clint Eastwood.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego zlady tradycyjne.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie. Buono Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Żar leje się z nieba. Na ochłodę miasta stawiają wodne kurtyny, a związkowcy apelują o krótszą pracę i zgłaszanie nieprawidłowości. Kolejne centrum przesiadkowe będzie w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Bezlitosny upał prawie w całej Polsce. Miasta rzucają wszystkie siły, by walczyć z tym żarem. Stolice na przykład są zraszacze, między innymi na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży czy ulicy Smolnej. Rzeczniczka wodociągów warszawskich Jolanta Maliszewska.
2: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
3: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
1: Dodatkowo w Śródmieściu do końca czwartku stoją beczkowozy z kranówką.
0: Prawda Antyradia.
1: Pracownik, też człowiek, przypominają związkowcy sieciom handlowym, alarmują, że są przypadki zmuszania ludzi do pracy przy namiotach wyprzedażowych w skrajnym upale. Apelujemy o zgłaszanie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy, mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara.
4: Apelujemy do pracodawców o zdrowy rozsądek, o to, żeby zapewnić pracownikom dodatkowe przerwy, żeby tych pracowników oczywiście dostęp do wody, o to, żeby nie wydłużać w czasie upału otwarcia sklepów do późnych godzin.
1: Sieci handlowe odpierają zarzuty związkowców. Przekonują, że klimatyzacja i wentylacja działają prawidłowo, a instalacje są regularnie sprawdzane i serwisowane.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolejne centrum przesiadkowe będzie w Katowicach. Planowana inwestycja dotyczy węzła Podlesie dla mieszkańców południowych dzielnic. Do 14 sierpnia mogą oni wziąć udział w konsultacjach społecznych. Miasto Michał Mendala.
5: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. No i z obserwacji naszych miejskich służb wynika, że w godzinach porannych tych wolnych miejsc parkingowych zdecydowanie brakuje. Stąd decyzja o budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego właśnie tej lokalizacji.
1: W rejonie stacji PKP mają powstać m.in. nowe wiaty przystankowe czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Polska w czerwonych rumieńcach, 40 na termometrze dziś niewykluczona. 34 stopnie w cieniu są teraz centrum Krakowa, po południu ma być 36. Cień i woda mają dziś wzięcie. Pamiętajcie też o nakryciu głowy, a najlepiej, jeśli możecie, no to zostańcie w domach.
0: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 14. Konrad Czuba i zapraszam na drugą godzinę rozgrzanej lokomotywy w Antyradiu. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej. Ogólnie warto się do niej stosować. Dzień kamery samochodowej to też może się przydać w różnych awaryjnych sytuacjach. Ale mamy także, proszę Państwa, Dzień Bielizny. Jak sądzę, wszyscy będziemy albo duża część z nas świętować po powrocie do domu, bo tam to w zasadzie chyba tylko to zostaje, a może nawet jeszcze i mniej. Natomiast, żeby to połączyć jakoś z klimatami rockowymi, no to był taki jeden zespół, co no nie do końca tam, gdzie trzeba, zakładał skarpetki. Tym zespołem był oczywiście Red Hot Chili Peppers. Tymczasem gnamy już dalej z grupą Guns N' Roses. Jeśli chodzi o Gunsów, to nie mam żadnych ciekawostek związanych z bielizną. Więc po prostu zagramy. Aha, i będę miał jeszcze zaproszenia na festiwal Graszbur. Tak to się nazywa. Kto by chciał wybrać się na Graszbur, proszę być blisko Antyradia, konkurs niebawem.

0: Jest oczywiście taki utwór jak Like a Rolling Stone, a tutaj po prostu Like a Stone, taki niewzruszony głaz. 23, prawie już 4 minuty po godzinie 14, tu Antyradio, tu Rokomotywa Antyradia, w której, tak jak obiecałem, teraz do zdobycia będą podwójne zaproszenia na Graszbur Festival 14-16 sierpnia. To nie ma nic wspólnego z klimatami łowieckimi. Nie to, że państwo będziecie strzelać do saren, nie wiem, nucąc rokowe piosenki, tylko wręcz przeciwnie, ta nazwa jest przewrotna. Graszbur Festival 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny Tabor pod Rzeszowem. Jak czytam, to jest kipiący wolnością i beztroską na łonie natury trzydniowy plenerowy festiwal muzyczny. Bardzo pięknie to brzmi. Gdybyście chcieli zeksplorować ten urokliwy zakątek pod Rzeszowem, proszę do mnie napisać konrad@antyradio.pl. A że Park Linowy już tutaj został podniesiony na tapet, no to ja zapytam państwa, co po polsku oznacza Via Ferrata. Myślę, że doskonale wiecie, co to jest Via Ferrata, ale co to znaczy po polsku? Proszę to napisać w mailu do mnie, konrad@antyradio.pl.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
5: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
4: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
5: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

taki jak jaja Kurs Wolnego Wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Jeden z największych rockowych zespołów świata, czyli Led Zeppelin, na antenie Antyradia, 21 minut przed godziną 15. Ja pytałem Państwa, co po polsku oznacza Via Ferrata? No, z języka włoskiego oznacza dosłownie żelazną drogę, czyli taki szlak turystyczny, gdzie są zainstalowane ułatwienia, jak stalowa lina, klamry, drabinki, etc. No tutaj warto od razu zaznaczyć, że nasza Orla Perć nie jest Via Ferratą, bo są tam łańcuchy, aczkolwiek no jest ten fragment z drabinką przy Koziej Przełęczy, gdzie można wpiąć się do żyłki. Zresztą bardzo emocjonujący fragmencik. Kto wybiera się na Graszbur? Bartłomiej Rzet. Gratuluję bardzo serdecznie udanej zabawy z jelonkami, a tymczasem ruszamy z Deklasz w Antyradiu.

feelings disappear. You are someone else.

Dziwna wiosna na antenie Antyradia za 11:15. Pan Andrzej napisał, że formacja Brudny Widelec w Jarocinie w 1985 roku też nosiła skarpetki w różnych miejscach. Cytując jeszcze klasyka, wszyscy bikiniarze chodzili w kolorowych skarpetkach. No tak. A to Boston na antenie Antyradia. Ja do Państwa jeszcze wrócę w przyszłej godzinie.

0: Cześć, to Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Mimo 40-stopniowych upałów prądu ma nam nie zabraknąć. Koniec utrudnień przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, a w tej prawdzie też o tym, czego boimy się w trakcie wakacyjnych wyjazdów.
0: Prawda Antyradia.
9: Magdalena Mleczko, zapraszam. Prądu nie zabraknie, zapewnia premier Donald Tusk. W związku z upałami szef rządu rozmawiał z ekspertami na temat sytuacji w energetyce. Nie będzie uruchomiona procedura, której celem jest zabezpieczenie rezerwy energii.
10: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów.
9: Bezpieczeństwo i stabilność systemu zależą także od odnawialnych źródeł energii, które, jak dodał premier, PiS krytykuje.
0: Prawda Antyradia.
9: Koniec drogowych utrudnień przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie dwa lata temu. Rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
11: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
9: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
0: Prawda Antyradia.
9: Wrześniowy urlop w Polsce jest nawet o 30% tańszy niż wakacje. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny spadają o 30%. W górach też jest taniej. Za hotel zapłacimy o 20% mniej niż w lipcu czy sierpniu.
0: Prawda Antyradia.
9: Bez względu na to, gdzie i kiedy wyjeżdżamy, awaria samochodu to coś, czego obawiamy się najbardziej. Mimo to mało który kierowca robi kontrolę techniczną przed podróżą. OLX Kamil Szabłowski.
12: Tylko co trzeci respondent deklaruje, że przed wyjazdem na terenie Polski zawsze lub często wykonuje przegląd techniczny. 24% badanych dokonuje przeglądu lub kontroli auta tylko czasami i tylko co trzeci kierowca dokonuje kompleksowego przeglądu.
9: Większość sprawdza pojedyncze systemy albo elementy opony, poziom płynów czy hamulce. Sytuacja się zmienia, gdy jedziemy samochodem poza granicę Polski. Aż 73% badanych zadeklarowało, że wtedy bardziej dba o swoje cztery kółka. To była Prawda Antyradia.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część trzecią i czwartą. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części z pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: 36-38 w cieniu, najgoręcej ma być dziś na Lubelszczyźnie 41 stopni. Nie jest wykluczone, że padnie rekord temperatury. Jeden już mamy na Śnieżce, na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano 25,8 stopnia Celsjusza. Są też, uwaga, ostrzeżenia przed burzami.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w Antyradiu.
1: To już 13 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę Rokomotywy. Proszę Państwa, w Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu miłość kwitnie. Dwoje tam zatrudnionych w trakcie pracy oddało się miłosnym igraszkom. No ale takich poniosło, byli tak głośno, że współpracownicy zwrócili na to uwagę, no i w rezultacie oboje zostało zwolnionych. Ale tak sobie myślę, że równowaga w naturze musi być. No lotnisko w Radomiu nie domaga, no to można się chociaż przelecieć w urzędzie.

0: Blondie One Way or Another na antenie Antyradia. A ja, proszę Państwa, czytam, że brakuje karabinów do szkoleń. W części jednostek Wojska Polskiego na kilkunastu, a nawet ponad 20 strzelców wyborowych przypada tylko kilka karabinów. I problem dotyczy nie tylko liczby broni, ale też dopasowania modeli do zadań i szkolenia. No, ja sobie myślę, tak jak niektórzy, którzy kochają muzykę, to podczas utworów na przykład grają na powietrznej gitarze albo grają na powietrznej perkusji, to może żołnierze też powinni mieć taki powietrzny karabin w ręku i robić takie tra-ta-ta-ta-ta-ta. Nie, no, nie ma się z czego śmiać, proszę Państwa, bo zdarza się, że żołnierze kończą szkolenie specjalistyczne po daniu zaledwie kilkunastu strzałów, a zdarzają się też przypadki bez ani jednego strzału z broni odpowiedniej. No, jak przyjdzie co do czego, to no, trzeba będzie improwizować.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
4: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
11: Tak!

0: całym świecie obserwuje się duża różnica kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Wesoła muzyczka na antenie Antyradia. R.E.M. Shiny Happy People za 20:16. No proszę Państwa, teraz historia o tym, w jakie miejsca może nas zapędzić strach. Otóż pewien motocyklista w Wasilkowie na Podlasiu otrzymał polecenie zatrzymania się do kontroli. Początkowo przyhamował, jednak po chwili zawrócił i zaczął uciekać w kierunku Doliny Cisów. Za stacją benzynową skręcił w leśną drogę, gdzie z trudem ominął stojący samochód, a po przejechaniu kilkuset metrów w rejonie ogródków działkowych uderzył w zaparkowany pojazd, no i w rezultacie stracił panowanie nad motocyklem, wjechał w krzaki i spadł z jednośladu, ale nie chciał się poddać. Podniósł motocykl, ponownie uruchomił silnik i próbował przepchnąć maszynę przez zarośla, no ale te okazały się nieubłagane. W końcu dostał strzała z paralizatora. Po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna nie był poszukiwany, posiadał wymagane uprawnienia, dokumenty, motocykl nie był kradziony, miał ważne badania techniczne, facet był trzeźwy, no dosłownie no, nic się tam nie działo złego. Powód ucieczki zaskoczył funkcjonariuszy, bo mężczyzna powiedział, że po prostu przestraszył się kontroli, bo pomyślał, że wpadł na policyjny radar. Co to, proszę Państwa, strach może zrobić z człowiekiem? Myślę wobec tego, że utwór będzie odpowiedni, Paranoid na antenie Antyradia. Black Sabbath. Jedziemy bardzo dziarsko.

tego właśnie Państwu życzę, żebyście przetrwali ten dzień, jak to śpiewał przed chwilą Daron. Zresztą no, cała sala, cały stadion się rozśpiewał na ostatnim koncercie System of a Down, bo ten utwór oczywiście zagrał we wnętrzu narodowego. Z mojej strony to już wszystko. To była jak zawsze ogromna przyjemność poprowadzić Rokomotywę. Pojawię się tutaj jutro również o tej samej porze, czyli po godzinie 13, a za chwilę z Wami para z głośników, czyli Sandra Hajduk i Tomek Obertyn. Konrad Czubaj, dobrego dnia i do usłyszenia. We'll be right back.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Gwiazdy Rock Up, Antyradio, Placebo, YouTube, Lenny Kravitz. Gwiazdy Rock Up, Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosja zapłaci za swoje okrucieństwa. Bruksela po atakach na Ukrainę. Dwucyfrowy wzrost rezerwacji. Polacy chętnie latają na wakacje. W tej prawdzie też przylot z opóźnieniem, ale godnym powitaniem.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Komisja Europejska potępia ostatnie ataki na Ukrainę i zapowiada, że Rosja musi zapłacić za swoje okrucieństwa. Minionej nocy w Ukrainie zginęło kilkanaście osób. Dzisiaj z Brukseli poszedł do Kijowa kolejny przelew zysków zamrożonych rosyjskich aktywów. To 1 400 000 000 euro.
0: Prawda Antyradia.
1: Po znakomitym występie w Lidze Narodów nasi siatkarze wrócili do Polski dobę później niż planowali, ale są. Na lotnisku w Warszawie czekali na nich najwierniejsi fani.
2: Zdobyć i wygrać Ligę Narodów to jedno, a obronić tytuł to jest zupełnie co innego i dużo trudniejsza sprawa.
1: Mówił rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.
0: Prawda Antyradia.
1: Na urlop latamy chętniej niż rok temu, według danych portalu wakacje.pl. Pierwsza połowa lata przyniosła dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji. W niektórych regionach liczba lipcowych wyjazdów wzrosła niemal o 110% rok do roku. Agata Chmiel.
3: Polacy nadal najbardziej lubią to, co dobrze znają. Wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Turcja, Grecja i Egipt. No i one odpowiadają za blisko 2/3 wszystkich rezerwacji. A dlaczego te kierunki są aż tak popularne? No bo dają duży wybór hoteli, wypoczynek all inclusive i możliwość wylotu z wielu polskich lotnisk.
1: Duży wzrost zanotowały także Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Albania, Malta i Maroko.
0: Prawda Antyradia.
1: We wrześniu ponownie będzie można zobaczyć Sok z Żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Beetlejuice to musical na podstawie kultowego filmu, jednak historie z ekranu i ze sceny różnią się od siebie, mówi reżyser musicalu Jacek Mikołajczyk.
4: Zdecydowanie nie jest to jeden do jeden, to jest adaptacja dokonana przez twórców broadwayowskich. Już ta adaptacja teatralna była przetworzeniem tego oryginału, z jednej strony dostosowaniem do potrzeb sceny, ale też pod względem psychologicznym trochę unowocześniająca same postaci. Dzięki temu ten spektakl jest trochę bardziej ciepły i powiedziałbym też, że jest mądrzejszy niż pierwotna wersja filmowa.
1: Najbliższe spektakle 3, 4 i 5 września. To już nie jest tylko upał, to jest piekielny upał. Dla Łodzi na przykład ta najwyższa prognozowana dziś temperatura to stopni 36 w cieniu. Pogoda zacznie się zmieniać już tego wieczora. Od północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze znad Atlantyku, ale dla odmiany przyniesie burzę.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: starea zgłośników w Antyradio.
1: Ananasy, Calle del Sueños.
2: Jakie ananasy?
1: Czyli Street of Dreams. Meldują się Tomek Ambroży-Obertyn
2: i Sandra Hajduk-Popińska. My dobrej rockowej muzyce zawsze mówimy Buenos Aires. YouTube jeszcze pojawi się na pewno u nas. Zobaczymy kiedy. Ale nim to nastąpi, to jeszcze mamy dla was mnóstwo atrakcji. Będą m.in. opowieści z mchu i paproci, czyli o tym, jak dzieci na półkoloniach YMCA w New Jersey najadło się w lesie grzybów.
1: Pojawi się Sandro Coelho, którego dawno już u nas nie było.
2: To prawda. Sprawdzimy, skąd Litwini wracali. Będzie też news z pogranicza teologii dogmatycznej i medycyny alternatywnej.
1: I pogrzebiemy trochę w śmieciach we włoskiej Apulii. A co stamtąd wyciągniemy? A kochani, musicie nas słuchać do godziny 20. Z czego się pan śmieje, panie Obertyn?
2: No ale na pewno z byle gub nie wyskoczymy.
1: Nie,
2: absolutnie. Skończy. Już byśmy tacy nie byli. Jak Majewski. No dobrze, a co zagramy w takim razie słuchalności na dobry?
1: Wprawiłeś mnie w pewną konfuzję, stąd właśnie Disturbed. Teraz od nas dla was.

0: You ain't seen nothing yet, jak mawiają Anglosasi, czyli podtrzymaj mnie. Oranżadę w wolnym przykładzie. Batman Turner Overdrive. Wy też jeszcze nie widzieliście wszystkiego, co mamy dla was, i nie słyszeliście wszystkiego, bo w którymś momencie w parze z głośników pojawi się Sandro Coelho.
1: Warto być czujnym.
0: Tak, bo jeśli tylko usłyszycie mądrość na dzisiaj, dzwonicie do nas, powtarzacie wszystko, co Sandro Coelho dzisiaj wymyślił, i do wygrania jest merch Antyradia.
1: Tak jest, a tymczasem pakujcie plecaki i menażki, ponieważ wybieramy się na wycieczkę za ocean.
0: 13 obozowiczów półkolonii YMCA w East Orange w stanie New Jersey, słuchajcie, zachorowało po zjedzeniu czekoladek z dodatkiem psylocybiny, czyli środka znajdującego się w grzybkach halucynogennych.
1: Jeden z uczestników rozdał słodycze bez wiedzy opiekunów, no a dzieci miały od 10 do 13 lat.
0: Jak uspokajają organizatorzy, nikomu nic poważnego się nie stało, a niezależnie od incydentu, dzieci zdobyły na tym obozie pożyteczne sprawności, jak kopanie latryny, wyznaczenie azymutu czy rozpalanie ognia ziejącego z paszczy. Różowego słonia.
2: Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Tony from Papa Roach.
5: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
6: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
0: Po reklamie.
8: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Takie mroczne potrzeby to ja rozumiem. Red Hot Chili Peppers i Dark Necessities na antenie Antyradia. Para z głośników jest z wami i gra. I wy też gracie z nami w różne gry, a te się dzisiaj pojawią. Będzie Sandro Coelho, ale teraz pora na konkurs.
1: Tak, mamy, ponieważ trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu, to rozdajemy dzisiaj winyl Judas Priest, The Best Of. No i mamy jeszcze czapkę z Daszkiem. Judas Priest, merch od tego zespołu, gra warta świeczki. A ponieważ dzisiaj jest dzień Haruj jak wół, Work like a dog day, no to?
0: No to złóżcie nam sprawozdanie z tego, jak ciężko dziś harowaliście. Musi być krew, musi być pot, muszą być łzy. Możecie dzwonić na 321-321-600 albo pisać.
1: paramopaantyradio.pl. Możecie nawet podkręcić troszkę te raporty, tak jak podkręcacie dla szefostwa. Także śmiało, jak dzisiaj harowaliście?
0: A to my nie mówimy z autopsji jakby co, prawda?
1: Nie,
0: my niczego nie podkręcamy.
1: Bo my po prostu bardzo ciężko harujemy. 321-321-600, paramopaantyradio.pl. Do wygrania jest czapka z Daszkiem od Judas Priest oraz co jeszcze?
0: Oraz winyl. A teraz gramy wam Laury i spółka, czyli Derasmus.

0: Ach, czuję się jak T-900 albo T-1000, jak Terminator, jak Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper! Gansi, You Could Be Mine w parze z głośników 8 minut do godziny 17.
1: Ja się z tym chopem, dobra, nieważne. Przejdźmy do clue naszego spotkania. Moi drodzy, dzisiaj jest dzień Haruj jak wół i my jesteśmy zainteresowani waszymi harówkami. Dzielcie się swoimi trudnymi dniami w pracy. 321-321-600.
0: Do wygrania jest czapka z Daszkiem Judas Priest oraz winyl. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Halo.
3: No, witam serdecznie.
0: Witam.
3: Ja jestem dzisiaj na służbie. Pracuję w straży pożarnej w Łodzi. O. Mieliśmy drzewo powalone i w tym 40-stopniowym upale w słońcu, z tym hełmem jest w tym nameksie, poszło w drabinie ze spiłą spalinową. Ciąłem prawie 2 godziny drzewo. Myślałem, że się rozpuszczę tam i roztopię. I to chciałem powiedzieć.
0: Okej.
3: Okay. Pozdrawiam strażaków z Łodzi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, thank you for your service. 321-321-600.
4: Dzień dobry, ekipo. Słuchajcie, ja dzwonię w sprawie konkursu i jeżeli chodzi o moją charakterę, to pracuję w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: O.
4: Więc był pot, bo akurat klima nam siadła. Były łzy, była krew, ale niestety również było dużo, bardzo dużo różnych innych mieszanek płynów ustrojowych.
0: O, no super, fajnie. To czekamy na kolejne wasze propozycje, a już za chwilę ociekające ważne informacje. Newsy Antyradia.
5: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
6: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: upał się rozkręcił, a wraz z nim Tour de Pologne. Fontanna to nie wanna, mówią specjaliści i ostrzegają. Na początek prawdy fikcyjne przeglądy aut za łapówki.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Afera korupcyjna w gminie Drazdenko w Lubuskiem. Chodzi o fałszowanie dokumentów związanych z badaniami technicznymi pojazdów. 22 zarzuty usłyszał diagnosta z jednej ze stacji kontroli pojazdów. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje też 9 mężczyzn, którzy mieli wręczać łapówki.
1: Prawda Antyradia.
0: 200 kilometrów do pokonania w morderczym upale. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry wyruszył dziś trzeci etap Tour de Pologne. Na starcie oraz na trasie wyścigu kolarzy były ogromne emocje kibiców.
2: To jest takie wydarzenie niespotykane. I mamy gości właśnie z Grudziądza i też chcieli zobaczyć, także bardzo chętnie.
3: Tak się trafiło i właśnie skorzystaliśmy. Tak, atrakcja po prostu dla nas i przeżycie, nie?
2: Właśnie emocje.
4: No cudownie, atmosfera super, pogoda przepiękna. Cieszymy się bardzo.
5: Też bardzo się podobam. Pierwszy raz uczestniczymy, ale może i nie ostatni. Bardzo nam się podoba.
0: Meta trzeciego etapu Tour de Pologne w Zielonej Górze. Jutro natomiast kolarze przejadą z Żagania do Karpacza.
1: Prawda Antyradia.
0: Karawana jedzie dalej, upały też nie odpuszczają. Jutro czeka nas kolejny dzień z rekordowymi temperaturami sięgającymi 38 stopni na południowym zachodzie kraju. W wielu miastach stanęły kurtyny wodne albo zraszacze. W stolicy ochłodzić się można m.in. na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży czy ulicy Smolnej.
6: Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu.
7: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
0: Według synoptyków intensywne upały mają się utrzymać co najmniej do końca tygodnia.
1: Prawda Antyradia.
0: A gdyby wam przyszło do głowy szukać ochłody w fontannie, to specjaliści odradzają. Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie.
8: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
0: Lepiej nie ryzykować. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. To była Prawda Antyradia.
9: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Nie ma województwa, w którym alert pogodowy by nie obowiązywał. IMGW ostrzega przede wszystkim przed upałem, ale są też ostrzeżenia przed burzami. Chłodniej ma być od jutra i też z burzami gwałtownymi, które przejdą przez Polskę od północnego zachodu aż po południowy wschód.
9: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Ale że im się jeszcze chce. Dajcie spokój. The Rolling Stones, Mr. Charm. Fantastyczny kawałek. Dodaje energii w parze z głośników. My dzisiaj jeszcze na pewno zaserwujemy wam mądrość Sandro Coelho.
1: No tak, to z pewnością.
0: Naszego domorosłego filozofa. Także słuchajcie bardzo uważnie. Jak tylko usłyszycie, dzwońcie, żeby powtórzyć do wygrania jest koszulka Antyradia.
1: Tak jest. A propos Stonesów, jeszcze warto dodać, że cały album, nowy album tego zespołu, czyli Foreign Tongues, to jest muzyka, której warto posłuchać, więc jeśli jeszcze nie słyszeliście, to zachęcamy. No dobra, kochani, mamy lato, mamy wakacje, może do Włoch byśmy się teraz wybrali.
0: A proszę bardzo.
1: Do włoskiej Apulii konkretnie, gdzie to pewna kobieta przez pomyłkę wyrzuciła, uważajcie, do śmieci los, który okazał się wygrany na 1 000 000 euro.
0: No, gdy zorientowała się, co się stanęło, pracownicy firmy odbierającej odpady rozpoczęli poszukiwania i po wielu godzinach odnaleźli szczęśliwy kupon.
1: No, a widzisz, a mówi się, że szczęście nie znajdzie się na śmietniku.
0: No nie wiem, mój znajomy poznał swoją przyszłą żonę, jak go zatrudnili w MPO.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tyle wygrać.
0: Prawda? The Who, My Generation.

0: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
1: Bądź niczym bijące źródło, a nie jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda.

0: Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Takich pytań jak duja, duja, duja. Na przykład Kaiser Chiefs, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby i nóżka trochę chodzi.
1: Od razu hula nóżka. My również rozhulani do godziny 20. Para z głosików jest z wami. Trzeba
0: uważać na to rozhulani, bo ja kiedyś chciałem powiedzieć rozhulani, a wyszło mi zupełnie inne słowo.
1: Pili kakao na przykład.
0: Tak, też.
1: No. No dobrze, być może Sandro Coelho się już pojawił, tego nie wiemy, ale jeśli się pojawił i go wyłapaliście, to dzwońcie 321-321-600. A teraz news z pogranicza teologii dogmatycznej i medycyny alternatywnej.
0: Jak donosi mój ulubiony portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, kryminalki.pl, legnicy policjanci, słuchajcie, podczas zatrzymania osoby poszukiwanej musieli zmierzyć się z niebezpieczną sytuacją.
1: Mężczyzna, który twierdził, iż od 6 lat nie chodzi, nagle wstał i próbował wyskoczyć z okna.
0: No, to się zdarza. U mnie w rodzinie do podobnego rodzaju uzdrowienia doszło, kiedy okazało się, że w wakacje na miesiąc przyjedzie do nas teściowa.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na Lexus

0: i na mediaexpert.pl.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
5: Tak!
4: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Hey!

0: No i ja dokładnie te słowa usłyszałam, kiedy Tomasz Ambroży Obertyn wrócił z urlopu. Here comes your man i Pixies na antenie Antyradia.
1: Ależ to miłe. Dobrze, kochani, czas teraz schłodzić się w cieniu bloku z wielkiej płyty. Dzisiaj Kasprol na warsztat bierze. No właśnie, co weźmie? Zaraz zobaczycie.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną album Green Day, który wyraża rozczarowanie i niezadowolenie pokolenia, które dorosło w okresie ukształtowanym przez burzliwe wydarzenia, takie jak chociażby 11 września czy wojna w Iraku. W tym celu zespół wykorzystał na płycie techniki dla siebie niekonwencjonalne. Dodatkowo zespół zdecydował się na zmianę wizerunku. Czerwono-czarne mundury na scenie miały dodać płycie więcej, nazwijmy to, teatralnej obecności. American Idiot, bo o tym krążku mówię, został bardzo dobrze przyjęty przez krytykę, został nominowany do tytułu Album Roku i zdobył nagrodę za najlepszy album rockowy podczas rozdania nagród Grammy w 2005 roku. Był również nominowany do najlepszego albumu na European Music Awards i Billboard Music Awards, wygrywając tę pierwszą. Jego sukces stał się też inspiracją dla musicalu broadwayowskiego oraz filmu dokumentalnego. Green Day, American Idiot. Fragment tego krążka przed nami.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: No nie mogliśmy nie zagrać tego kawałka. Po pierwsze dlatego, bo to prawdziwa perełka muzyczna, a po drugie z uwagi na klimat, który dzisiaj mamy w Polsce, no jest on mocno afrykański.
1: To prawda. A my na ochłodę mamy dla was złote myśli, które leją się z głośników i z ust Sandro Coelho, naszego ulubionego filozofa. Jeśli tylko usłyszycie jego myśl, dzwonicie, powtarzacie i można wygrać merch Antyradia 321-321-600.
2: Dzień dobry, Jurek z tej strony.
1: Siema.
2: Sandro Coelho na dziś, bądź jak bijący staw.
1: Bijąca wierzba, to słyszałem.
0: Bijące, może bijące.
1: Bijące, bądź jak bijące. Bijące, nie, tak, to nie to. Nie. 321-321-600.
3: Cześć, ja do Sandro Coelho.
1: No.
3: Bądź jak bieżąca woda, a nie staw, w którym ciągle stoi ta sama woda.
1: No blisko.
0: Ale rymło się.
1: A rymło się, ale nie, chyba nie. 321-321-600.
4: Cześć, z tej strony Dawid.
1: No hej.
4: Będę powtarzał Sandro Coelho za moją żoną, która będzie to mówiła.
1: Okej.
4: Okay. Proszę. Bądź jak bijące źródło, a nie jak staw, w którym wszystko stoi ta sama woda. No i pozdrawiam wszystkich.
1: No i
0: nie, żony warto słuchać zawsze.
1: Sprawdźmy.
5: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
0: Bądź niczym bijące źródło, a nie jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda.
1: No i pięknie.
0: No i plusk. I macie
1: brawo.
0: To.
1: Macie to. Już za chwilę prawda Antyradia.
6: Hi, this is Brian from AC/DC.
7: Hey, you guys, it's Beth Hart.
8: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: pęknięcie.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: susza na Węgrzech, ograniczenia w odkręcaniu kranów już w ponad 400 miejscowościach. Klimatyzacja w szpitalach to nadal luksus. Zielona Góra rozpoczyna zieloną ofensywę.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ekstremalne upały i susza, między innymi na Węgrzech. Rząd w Budapeszcie wprowadza ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody. Dotyczą 465 miejscowości. Kranówki można tam używać tylko do niezbędnych celów.
1: Prawda Antyradia.
0: Polskie szpitale bez klimy, niewiele jest takich, gdzie chłodno jest na każdym oddziale. Dlatego na przykład na Śląsku część placówek próbuje z upałem jakoś sobie radzić.
2: Dodatkowo w pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
1: Prawda Antyradia.
0: Smoczy Park w Zielonej Górze przejdzie rewitalizację. Teren zostanie podzielony na trzy różne części. Miejska ogrodnik Monika Drozdek.
3: Ostoja dla zwierząt. Dzisiaj obszar zadrzewiony, zakrzewiony. Będzie tylko wypielęgnowany bardzo delikatnie w celu zachowania bezpieczeństwa. Jest to nowa forma ogrodu sozologicznego, czyli takiego, który powstaje naturalnie przy sukcesji. Część środkowa parku to będą łąki kwietne, dosadzane będą drzewa, krzewy.
0: Ostatnią częścią będą ogrody społeczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeszcze ceny paliw wysokie jak temperatura. Litr diesla kosztuje dziś na stacjach średnio ponad 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Jest jednak szansa na obniżki, bo po zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie zawarcia kolejnego porozumienia z Iranem ceny paliw na giełdach spadają, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
4: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
0: Według analityków obniżka cen paliw jest możliwa w najbliższych dniach. A to była Prawda Antyradia.
5: Pełna kultura. Zapraszam. Film Fortitude został skradziony. Sprawa trafiła do Sądu Federalnego w Kalifornii i tak ujrzała światło dzienne. Netflix miał stracić kopię filmu na nieszyfrowanym dysku i o swoje upomina się producent. Początkowo streamingowy gigant miał próbować go zbyć ciszą, a w końcu okazało się, że z siedziby firmy zginęło w sumie kilka nośników danych, w tym ten z filmem. Teraz nie wiadomo, kto ma to dzieło i czy nielegalna kopia nie trafi do internetu przed premierą. To może oznaczać dziesiątki milionów dolarów strat. Sam film to szpiegowski thriller z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Atomówki wracają. Nie chodzi jednak o żadną odświeżoną wersję po latach czy aktorską produkcję, a oryginalną kreskówkę z 98 roku. Na razie pierwszych 7 odcinków trafiło na HBO Max. Łącznie jest 78.
0: Gorąco. W nocy niestety także nie odetchniemy. Termometry pokażą do 23 stopni. Najchłodniej ma być w Kołobrzegu i Szczecinie. Tam 18 kresek. Jutro wciąż w wielu miejscach gorąco. Do tego deszcz i burze, które będą się przemieszczać z zachodu do centrum i dalej na północny wschód.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Bez pośpiechu, całkiem spokojnie. Pijemy sobie trzecią albo i czwartą kawę, bo to w końcu już prawie, 12 minut po godzinie 18.
2: Za półtorej siódma, tak.
1: No. Za półtorej siódma, a my przypominamy, że dziś konkurs trwa. Konkurs dotyczący harowania jak wół. Możecie do nas dzwonić na 321-321-600 i dzielić się waszymi trudnymi doświadczeniami pracy.
2: A to wszystko w związku z tygodniem z Judas Priest w Antyradiu. Do rozdania mamy wyjątkowy merch Judasów. To jest czapka z daszkiem Judas Priest, również winyl. Do tego wrócimy niebawem, a tymczasem jeszcze wiadomości z przedostatniej chwili. Blisko 2,5 promila alkoholu miał 33-letni kierowca Volkswagena zatrzymany przez policjantów w Czeladzi.
1: Mężczyzna posiada 8 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 6 dożywotnich. Mimo wniosku prokuratury sąd nie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
2: Sędzia zwlekał, ponieważ przy 7 dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów można dostać kawę i hot doga gratis.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Taka to Wicked Game. Him już teraz w parze zgłośników.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Over My Head, fantastyczny kawałek w parze z głośników w Antyradiu. 22 minuty po godzinie 18.
2: Tymczasem my pytamy was dziś o wasze charówki. Charówkę dnia codziennego. Chcemy waszą poznać. 321-321-600. Dzwonicie i walczycie tym samym o merch od Judas Priest.
1: Tak, czapka z daszkiem, między innymi. I winyl. Halo, dzień dobry, cześć.
3: Witek ze Szczecina, skończyłem szalowanie piwniczki. Pod kres. Jajca mam po kolanach. Zara, jutro leje.
2: Co ma? Co tam? Co?
1: Jajca po kolanach?
2: Jajca tak usłyszałam? Nie wiem.
1: Normalnie śmiechu warte. 321-321-600. Dzisiaj jest dzień charówki, dzisiaj jest dzień haru i jak wół. 321-321-600.
4: No hej.
1: Hej.
4: Nie mogę z wami rozmawiać, bo zajęta jestem. Nara.
5: Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać. Co? No jest u mnie parę osób. Nie. Nie znasz, zagraniczni.
1: A nie, jak nie, zagraniczni,
2: no to jasna
1: to
2: sprawa.
1: Dzwońcie cały czas, bo jest szansa nie powalczenia o merch. A już za chwilę, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
6: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
7: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
8: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: W takich okolicznościach przyrody trzeba pamiętać o tym, co mój kolega nazywał suplementacją wody. Znaczy dużo pijcie, a my zawsze mamy dla was dolewkę schłodzonej substancji w postaci klasyki rocka John Porter Refill. To już za nami.
2: Tak, no i jak się okazuje, z tą dolewką i z tą wodą to różnie w knajpach, prawda, bywa, tak. Bo jak człowiek pojeździ po świecie, to przywykł już do tego, że wodę dostaje się w gratisie w knajpie, no ale niekoniecznie u nas, prawda? Ministerstwo Klimatu wycofało z projektu przepis, który zobowiązywał restauracje do podawania klientom pół litra darmowej wody z kranu na życzenie.
1: Zmiana nastąpiła po uwagach i protestach części branży gastronomicznej, mimo że przepis miał wejść w życie już w sierpniu.
2: Wygląda na to, że w Polsce nawet darmowa kranówka okazała się zbyt kosztowną obietnicą.
3: Cóż szkodzi obiecać?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Bardzo się cieszę, że dożyłem tej chwili, kiedy mogłem usłyszeć ten kawałek na żywo. Derek and the Dominos i Leila w parze z głośników. 7 minut do godziny 19. Już za chwilę You Shook Me All Night Long. Pojawi się również Sos Chaosu od Nosowskiej.
1: Już tak się tym Claptonem nie chwal. Ile można słuchać? Był. No i dobra. Kochani, nas interesuje, gdzie wy jesteście teraz, bo wiemy, że wielu z was jest na przykład w pracy, a że dziś dzień harówy, to pytamy, jak ta wasza harówa w praktyce wygląda.
0: Tak, i dzwonicie do nas 321-321-600, a to wszystko po to, żeby powalczyć o winyl Judas Priest, the best of. No i czapkę z daszkiem Judas Priest, ponieważ trwa i trwa mać tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Ja niestety nie mogę rozmawiać, ponieważ Karol jest dwójką cudownych córek. Muszę jechać im po bułki, sypnąć śmietanę do naleśników z porzeczkami, a potem może zabiorę je na plac zabaw o 19, jak nie będzie 200 stopni.
1: Nie no, są priorytety.
0: Oczywiście, że tak. Doceniamy ojca roku. 321-321-600. Jak tam harujecie?
3: Dzień dobry. Dzisiaj mam 37. rocznicę ślubu. Zamiast świętować, robię słoiki na urlopie. Pozdrawiam serdecznie. Ogóreczki i pomidory. Miam, miam.
1: Miam, miam. To my życzymy wszystkiego dobrego z okazji rocznicy i niech ogór smakuje.
0: W każdej... Tak. 321-321-600. Dzwońcie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
9: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: I tak z sosu chaosu wyłaniamy się my, czyli para zgłośników, i rozdajemy wam winyl Judas Priest The Best Of i czapkę z Daszkiem, ponieważ trwa tydzień z Judas Priest.
2: A pytanie konkursowe brzmiało: jak wygląda wasza harówka w robocie? To wszystko z okazji dnia harowania jak wół.
1: I dzwoniliście 321-321-600?
3: No siema, jaka tam harówa? Pracuję normalnie na odlewni. Dzisiaj to się na hali chowaliśmy przed temperaturami na zewnątrz. Pozdrawiam, Daniel.
1: No, tak hartowała się stal.
2: Tak jest. No, słuchajcie, mamy zwyciężczynię tegoż konkursu. Zwyciężczynią jest Małgosia, która napisała nam: siema, dziś 37 stopni w cieniu, w robocie ciężko haruję, bo sprzedaję wycieczki w biurze podróży i wysyłam klientów do ciepłych krajów. Nikt nie chce Islandii. Ogarniam pożary wprawdzie, no bo Grecja się pali, też pożary u klientów, co spakować, czemu tak drogo, a jaka tam jest plaża, a czy basen głęboki. No i gdyby nie muzyka Antyradia, to byłoby ciężko, no ale ciężko jest też u Małgosi, słuchajcie, z klimatyzacją, bo mrozi lepiej niż zamrażalnik. No nie dogodzisz, to może chociaż ten merch Judasów. No,
1: no to chociaż na pocieszenie. Gratulujemy, brawo, brawo, brawo. Kolejna szansa, żeby przygarnąć merch związany z Judasami, jeszcze pojawi się, ponieważ tydzień z tym zespołem trwa i trwa mać. A teraz na ochłodę lejemy wam Evanescence, Bring Me to Life.

0: Molskie. Cześć, tu grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Stary, dawaj do lasu.
1: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
0: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
1: Nie zdążymy kupić.
0: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
1: Dobra, przekonałeś.
2: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

świecie. Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: I tak, słuchajcie, lejemy prosto do waszych organizmów w tym trudnym czasie schłodzoną, zmrożoną substancję w postaci najlepszego roga na świecie.
1: Leje to się żar z nieba dzisiaj. Uważajcie tam na siebie jeszcze raz, to podkreślimy, pijcie dużo wody.
0: Zamykajcie okna, bo może padać deszcz i mogą być burze.
1: O, proszę bardzo.
0: Para z głośników, bawiąc uczy, ucząc bawi.
1: O, Bertyn to jest po prostu człowiek, który wie wszystko, nawet o prognozie pogody. No dobrze, słuchajcie, ale ponieważ Tomasz Ambroże, o Bertyn jest też uzbrojony w moc pełnych sarkazmu, obserwacji dotyczących naszego uniwersum absurdu, to w sobotę śniadanie u Styranego, odcinek kolejny. Co będzie tym razem, my friend?
0: To, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o absurdy, a tymi oczywiście raczy nas obficie nasze uniwersum obłędu. Ja te absurdy szereguję w formie listy przebojów od miejsca 10 do 1. No a ponieważ mamy okres kanikularny, trwają kanikułę.
1: Że wakacje w sensie.
0: No, to wyjątkowo śniadanie u Styranego od 10 do 14. To tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: Gramy wam dalej najlepszego roka na świecie i już za chwilę wracamy.

0: Szkoda i żal żegnać się z wami już dzisiaj, ale spokojnie, bo to dopiero środa. Przed nami jeszcze kolejne dni tego wspaniałego tygodnia. Wrócimy do was jutro para. Chciałam powiedzieć para z Obertyn, fajnie.
1: Jest taka miejscowość. Ten
0: para
1: z Obertynem to była w 1531, a para z Głośników.
0: Dobrze, zanim dojdziemy do historii o Piłsudskim i Kasztance, ja się nisko kłaniam. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Ja
1: a wiesz, gdzie padła kasztanka?
0: Sandra Hajduk-Popińska. To może w następnym odcinku państwu opowiemy.
1: Dobra, to zdradzimy wam. Sandra Hajduk-Popińska, Tomasz Ambroż Obertyn. Na ziemię padła. Dzięki, buźka, papa.
0: Pa.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top i gramy w środowy wieczór po raz 2779. No i co, kto wyłączy lampę? Oto pytanie za 2,5 miliona pesos. Czy jest taki śmiały, który sięgnie do gwiazd, dotknie tego guzika i powie: wystarczy już tego grzania, bo przecież człowiek za chwilę się roztopi jak bałwan. No ale cóż, jak to mówię, jest lato, musi być gorąco. Gorąco także będzie dziś na Turbo Topiku, bowiem mamy dwie nowości: 8 w niebie, 7 w piekle i 3 numery bez gazu. Zacznie to kapela z Polski The Bullseyes. Lubię te zespół i szczególnie ich nowe propozycje. This is Wild, absolutna nowość. Witamy The Bullseyes na Turbo Topie. 20.

0: Czeki, Party Doll, 19 na Turbo Topie i przy okazji od razu mamy już zaliczoną drugą absolutną nowość. Bardzo przyjemny kawałek, myślę, że jeszcze parę razy go usłyszycie i będzie wam siedzieć w duszy bardzo, bardzo długo. 7 minut po 8 wieczorem nadciąga meczek Węgrzy. Ferencvaros kontra Górnik Zabrze, Liga Europy, eliminacje. Zobaczymy, czy tu się wydarzą wielkie historie, czy znowu będziemy powiedzieć, że wiedzieliśmy jak będzie, ale troszeczkę się łudziliśmy. Daj Boże, tabula rasa i diamenty nadciągają prosto z mojej czarodziejskiej patery. Kapela z Warszawy gra już 3 lata i chcą wjechać na Turbo Top.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Moria, The First Hour. Piąty raz w zestawieniu, dziś niestety bez gazu, a myślałem, że coś drgnie w tej twórczości. Kwadrans po 8 wieczorem i rozpoczął się ten meczek. Zobaczymy, czy gór... Ależ tutaj już niebezpiecznie. Węgrzy naładowani jak gulasz papryką. Proszę Państwa, lekko nie będzie na bank, ale miejmy nadzieję, że i górnicy mają coś w zanadrzu i nagle przydzwonią, a ja uniosę się 8 cm nad ziemię. Daj Boże! Przenosimy się na miejsce 17, Turbo Topic, notowanie 2779, jutro jubileuszowo, ale jeszcze dziś trzeba to skończyć w wielkim stylu. Czy Europe wróci na szczyt? Oto pytanie za 200 000 dolarów.
1: 17.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Airborne, Kidina, Candy Store. Świetny numer, 15 na Turbo Topie, a dziś po raz drugi oficjalnie Australijczycy dostają od was 4 punkty. A to oznacza, że już są bardzo blisko pierwszej dziesiątki, ale jeszcze żeby tam wskoczyć, trochę wody w Wiśle upłynie. Jak tam w meczyku, 19 minut za nami. Ferencváros 0, Górnik Zabrze 0, ale Węgrzy cisną cały czas. Jakby sobie wyobrazili, że jeszcze w tej pierwszej połowie wsadzą tego gola i będą grać na jeszcze większym luzie. Zobaczymy, czy Górnik czymś odpowie. Wolfpack Heading Nowhere. I za chwileczkę to oni zagrają w Antyradiu na miejscu 14, a dziś dostają 1 do piekła. 14.

0: bardzo przyjemny numer. Od początku lubię kawałek grupy Weezer, We Might As Well Be Strangers. 13 na turbotopie, dziś także spadają jeden obrót w dół, ale to nic nie zmienia, bo są bardzo blisko pierwszej dyszki. W każdej chwili mogą tam wskoczyć. 20:41. Tak sobie teraz pomyślałem o tym wszystkim, że tak gorąco i wymarzyłem sobie, żeby mi się dziś przysiło, że będę całą noc, kiedy to będę śnił, że będę pingwinem. Aki mam gryplan. Zobaczymy, czy oczekiwania zejdą się z rzeczywistością. Oczywiście mam nadzieję, że rano nie będę chodził jak pingwin, ale chodzi o to, żeby było mi chłodniej. Zalewski. Tak, tak, jak tam dziś? Dajcie spokój.
1: 12.
0: Piąty raz w zestawieniu. O.

0: Fall I Stand. 11 na Turbo Topie. Dziś po raz 11 w zestawieniu. Wypadają z pierwszej dyszki, dostają 3 obroty w dół. O 20:49. 34 minuty meczu za nami. Ferencvaros 0, Górnik 0, ale Górnicy mieli też swoje szanse. Na razie jeszcze nic nie wpadło. Dziś, proszę Państwa, dwie nowości. This is Wild i The Bull's Eyes oraz Grzegorz Kupczyk. Party Doll, a później już poleciało Moria, Euro, Pierwszy Śnieg, Airborne, Wolfpack, Heading Nowhere, Weezer, Zalewski i Wire Fall. Za chwileczkę zaprezentuję swoje umiejętności kapela, która powstała w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku w tym słynnym stanie na H, czyli Ohio. To Bertu i mają kawałek zatytułowany Bullshit. 3 minuty 30 sekund. Za chwilę zostawię Was z nimi, a my oczywiście tradycyjnie o 21:00 przeniesiemy się na rubieże Saturna. Sia.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

mi się chłodnie, a zrobią się bardzo gorąco. 21 na liczniku. Notowanie 2779. Kończy się pomalutku pierwsza połowa tego meczyku. Ferencvaros 0, Górnik 0. Ależ ściął tu w polu karnym polskiego piłkarza. Ależ go trafił, aż mnie zabolało. Proszę Państwa, pierwszą dyszkę za chwileczkę otworzy pancia, która nazywa się Taria i zaśpiewa przepięknie. Jej wokalizy to jest wyższa szkoła jazdy. Dziś Taria po raz 13 w zestawieniu i niestety nie ma szczęścia. 4 obroty do piekła. 10.

0: Batnanie pęka na robocie. Dziś kawałek zatytułowanej Ziemia, która pije krew po raz siódmy w zestawieniu i siódemeczka przynosi im dwa obroty w górę, a to oznacza, że są na miejscu dziewiątym. 9 minut po 21. Po pierwszej połowie Węgrzy remisują z Górnikiem Zabrze 0-0. To wszystko się rozegra w drugiej części spotkania za kilkanaście minut, a my przenosimy się na czarodziejską baterę, gdzie już jest kapela z Massachusetts. Powstali w 1984. Nazywają się Dinosaur Jr. Several Gotaway. To jest singiel, który promuje 13. album studyjny tej formacji zatytułowany, sprawdźmy to, Darn It.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: potopie niestety aż 5 do piekła już byli na podium, już się cieszyli z medalu brązowego i na bank marzyli o złocie. A tu taki ząk przyszedł po nich diabeł, zapakował ich do plecaka i zabrał do piekła. Trudno, co robić? 21:17, za chwilę druga połowa meczyku Ferencvaros Górnik Zabrze. Tu jest bez bramek, ale coś czuję, że w tej drugiej połowie wpadnie gol. Mam nadzieję, że strzeli go Górnik Zabrze. A tymczasem na salony wjeżdża Papa Roach z numerem See You in Hell. Dziś 3 do nieba.
1: Siedem.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: Exit Wound i pan Manson dziś na miejscu piątym, a to oznacza trzy obroty do piekła. Wczoraj było miejsce drugie, ale niestety nie zawsze jest świętego Jana. 21:35, Turbo Topic, notowanie 2779. Zbliżamy się już do decydującej rozgrywki, ale zanim to nastąpi, to ja tu jeszcze będę miał dla was bardzo interesującą propozycję. Otóż mam do rozdania płytkę CD zatytułowaną Nightmare Tripping, Don Brocco. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko i dane do wysyłki, żeby listonosz wiedział, gdzie stuknąć. A ja oczywiście załatwię wam ten albumik prosto na waszą meblościankę. A teraz...
1: 4.
0: A na czwartym As, Jack White i Dollar Bill.

To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Kenny Hoopla, New America, ostatnia propozycja z mojej patery. Jeżeli się wam podobało, to zachęcam do głosowania na antyradio.pl. Jutro przy porannej kawusi można sobie będzie kliknąć w zakładce Turbo Top. 21:41. Węgrzy cisnęli i wcisnęli tego gola w 65. minucie. Ferencváros prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. No teraz Górnik już nie ma nic do stracenia. Musi po prostu gonić wynik. A przed nami trzy najlepsze numery notowania 2779 w środowy wieczór. Pierwsza dyszka, Taria, Batna, Deep Purple, Papa Roach, Editors, Pan Manson i Jack White, Dollar Bill. Z pierwszego 3 do piekła spada na czwarte i 4 złota w kieszeni. A na miejscu trzecim z przyjemnością po raz 10 w zestawieniu Światła Miasta, 2 do nieba i na podium jest Dziwna Wiosna.

0: It's a ritual.
1: Rituály The Warning, to numer 2 na Turbo Topie. Dziś dwa obroty w górę i mają wreszcie to podium. 21.49. Czy grupa The Warning zgarnie złoto jeszcze w tym tygodniu? To oczywiście to wszystko dopiero przed nami. Ostatni meldunek z meczyku: Ferencvaros 1, Górnik Zabrze 0. 75 minut za nami. A przed nami Makakofonia o godzinie 22.00. Dziś gościem kolegi Makaka będzie Sylwia Stępniak, a tematem rozmowy Lyski Rock Festival. I jak zawsze zapowiada się uroczy wieczór z Makakiem. No i czas na króla. Kto zgarnia złoto podczas notowania 2779? Pierwsze na koncie 8 do nieba. Muse i Hash. See ya do jutra. 1.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: What's up? This is Jimmy Pop from the Bloodhound Gang and you're listening to Macacophonia. Baby, have fun.
4: Nasza jest noc, a oprócz niej...

z garbusem swym. Na ciebie czekam tej nocy, czekałem tyle już dni, nim gwiazdy wejdą na niebie, a wtedy przy mnie będziesz ty. I niech miłość doda nam mocy, a w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mam.

0: Żyjemy, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Jestem Piotr Majak-Szarłacki, a ze mną jest pani Sylwia Stępień. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Stępniak.
1: Przepraszam.
2: Dokładnie.
1: Okulista się kłania. Nowe okulary potrzebne natychmiast. Tak. Stępniak, faktycznie.
2: Faktycznie.
1: Dobry wieczór. Sylwio kochana, powiedz mi najpierw, jak daleko jest Lysk, albo jak to się czyta w ogóle.
2: Ale od czego, jak daleko?
1: Od Warsaw by Night.
2: Od Warsaw by Night, nie wiem, piechotą 5 minut może być.
1: Naprawdę to jest tak, bo to jest Warsaw by Night po prostu?
2: To jest Śląsk, czyli 300 kilometrów. Okolice Rybnika, 15 kilometrów od 150-tysięcznego Rybnika.
1: Czyli spoko w ogóle.
2: Dobrze. Spoko.
1: Tak, to będzie w takim razie. I to jest 28 sierpnia?
2: Zgadza się.
1: Jeden dzień?
2: Jeden dzień.
1: Bo tam macie dość duże towarzystwo. Na przykład tak duże towarzystwo chciało się dostać na koncert jednego zespołu, który tam będzie występował, że się nie zmieścili do namiotu na najpiękniejszym festiwalu świata. Nie widziałem tego na własne oczy, ale widziałem film z tego wydarzenia. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Koledzy moi tam byli. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Adania z tej strony, Makakuś.
1: Cześć, Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego kolegę Karola, 11 i tatusia mojego i ciebie, pani Sylwia. I chciałam wam powiedzieć wierszy.
1: A przepraszam cię na chwilę, ja zapomniałem pozdrowić całe kółko antyróżańcowe i peleton skrytosłuchaczy, zdaje się, i sprawdzić, czy na drugiej linii faktycznie był Mati przez moment. Jestem gotów na wierszyk, Sylwia, podejrzewam też.
3: Lyski rok festiwal, jak makakusia lodowy bal, by skoczyć do przodu, a nie z dal. Wśród antyradiowych fal, by roka słuchać, życia korzystać, by się na problemach nie zachwiać i się nie obawiać, tylko z makakusiem rozmawiać.
1: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Cudownie.
3: Makakuś, a jutro masz audycję, bo ja chciałam, bo jakby Karol dzwonił, bo się martwi, żeby była audycja jutro.
1: To mam bardzo przykrą wiadomość dla Karola i dla ciebie. Jutro mnie nie ma. Znaczy, nie wiem, bo, czekaj, bo złożyłem prośbę o ten jednodniowy urlop, ale jeszcze nie sprawdziłem, czy został mi radośnie przyznany. Wiesz, bo jak nie, no to nie idę tam, gdzie chciałem iść, ale jeżeli został przyznany, to jutro jestem na Primusie na Woli, w Warsaw by Night. Tak, pod progresją. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dobra, zewnętrznej. Dobrego ci życzę.
1: Ja tobie również stosunkowo udanego wieczoru.
3: To wszystkiego dobrego, to pa.
1: Narra, powiem radośnie. Dobrze, kochani, zaraz przejdziemy i do Liski Rock Festival i do Primusa, ale później. Najpierw sytuacja na boisku w ogóle się nie zmieniła. Wciąż przegrywa Górnik 1-0 z kolegami z Węgier, a urodziny swojej obchodzi Eika Toppinen. To jest pan wiolonczelista z zespołu Apokaliptika. I teraz nie wiem, czy jest z nami Kanadyjka po repolonizacji, ale wybrałem jej specjalnie utwór z Jamesem i z Robem. Oni obaj są z Metalliki. Apokaliptika wykona dla państwa One Eika, that's especially for you.

0: Dlaczego mi się tak to dziwacznie... No trudno, dobra. Jared, that was especially for you. Happy birthday, my man. Do you remember me? Or anything like this. Dobrze, Jared Hannigan obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Ja wiem, że państwu to nic nie mówi kompletnie, dopóki nie określę go Evil Jared Hasselhoff. I teraz już wiecie, że to chodzi o basistę Bloodhound Gang. Fire, Water, Burn. Z okazji jego urodzin prezentowane na antenie antyradia. I teraz o której tam Sylwio trzeba podbić do lyski?
1: Do lysek?
0: Do lysek, tak.
1: No myślę, że żeby się napić piwa, zanim się zacznie pierwszy koncert, pierwszego artysty, to o 17:10 wypadałoby już być na miejscu.
0: A o której wy otwieracie podwoje bramki?
1: 17:30 otwieramy bramki, 17:30, ale zazwyczaj panowie z ochrony mają dobre serca i 17:10 już wpuszczamy.
0: Okej, okay. A znasz już przewidywania pogotowe na 28 sierpnia? I co, będzie żarówka jak teraz?
1: Tak. Wyobraź sobie, że przez te 21 lat w zasadzie dwa razy padało i to naprawdę kropiło, a tak to jest 35 stopni cały Boży dzień. Dopiero wieczór przynosi ukojenie w postaci 27 stopni. Ale generalnie dobre anioły czuwają.
0: Dla rowerzystów to nie gra roli. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza 22 po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Jak długo wyście układali skład występujących w tym roku?
1: Wiesz co, nie mam takiego poczucia, że robiłam to długo. Wydaje mi się, że ja się trochę kieruję taką zasadą, że robię to bardzo szybko, czyli zamykam festiwal zazwyczaj na samym początku września, pierwsze dni września, kilka dni odpoczywam i zaraz się biorę za skład kolejnej edycji. Z tego powodu, żebym nie była w marcu w sytuacji, że muszę brać to, co zostało na rynku wolnego w tym dniu, a nie to, o czym marzę. I też chyba z tego słyniemy, że zawsze mamy ten line-up autentycznie gwiazdorski, bo robimy to, no nie chcę skłamać, ale no powiedzmy pierwszy miesiąc po zakończeniu festiwalu już mamy skład na kolejny rok.
0: Dobrze, to wrócimy do tego w takim razie w najbliższej przyszłości. Ponieważ tam, moi drodzy, Jelonek będzie grał, pozdrawiam bardzo serdecznie, tego 28 sierpnia, to ja wymyśliłem, że wrócimy do 8 marca 2023. Wtedy u nas gościł zespół Farbenlehre, ale oni zaprosili Jelonka, żeby im towarzyszył przy jednym nagraniu. Ja jestem ciekaw, czy on na przykład ma szansę to zagrać. Co prawda może bez Farbenlehre, ale w okolicach swojego zespołu zagrać ten utwór, który nosi tytuł Szeregowiec. I on tu przepięknie go rozpocznie. Trzymam za to kciuki już, żeby właśnie dokonał takiego sztosu tam na południu naszego pięknego kraju.

0: Reklama. Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Cześć, tu Jelonek. To jest program Makakofonia. Baby have fun. I czytam to spod sutka makaka. Ale nic nas nie łączy. Póki co.

0: To jutro, moi drodzy, Warsaw by Night w Progresji. Polecamy bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Progresji. Proszę odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno tendencyjne, czyli miasto mnie interesuje, z którego zespół Primus się wywodzi, a drugie tyczy się wokalisty, basisty. Pan Les Claypool był tak miły, że prócz tego, iż gra w Primusie, stwarza jeszcze byty poboczne. I jeden taki byt poboczny stworzył z jednym z synów bardzo znanego muzyka. Nazwa tego bytu pobocznego mnie interesuje. Bardzo ładnie proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, dołączyć pod nim adres mailowy, a pod adresem mailowym numer telefonu kontaktowego. Sylwio, czy ty już znasz kolejność w ogóle? Czy można już ją poznać? Czy jeszcze to jest tajemnica?
1: Ja znam. Na początek Claypool, Pijama Porno, następnie Kult i Michał Jelonek na sam koniec.
0: Naprawdę Jelonek jest gwiazdą?
1: Wiesz co, teraz kolejność artysty nie świadczy o gwiazdorstwie. A wiesz dlaczego? Starsi panowie w umowach mają tak, że 22.
0: Muszą zejść ze sceny.
1: Dokładnie. Iść do łóżeczka, położyć się w ciepłym łóżku.
0: A, rozumiem. Czyli dlatego, że on jest młodszy od tych gwiazd, to będzie grał na końcu. A ponieważ Lejmi Pół są najmłodsi, to oni będą rozpoczynali. Cudowny pomysł. Tak, nie, bardzo dobry. To podoba mi się. No dobrze, a dlaczego ty wybrałaś do kołyski zespołu Dżemo, powiedz państwu?
1: Dlaczego wybrałam do kołyski? Bo mam straszny sentyment do słów tej piosenki. Ogromnie cenię tekst tego utworu. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką Dżemu, natomiast chyba byłam zawsze fanką Maćka Balcara. Chociaż teraz Sebastiana też lubię i bardzo cenię. Natomiast Do Kołyski to taka moja ukochana piosenka zespołu Dżem. Jakbym mogła zadedykować ją mojemu przyjacielowi z radia, w którym pracuje, Radia Rebeliant, bo to jest jego ukochana kapela. Marcinku, dla ciebie.

0: 5 sierpnia, drogie dzieci, 1969 roku objawił się debiut płytowy The Stooges, zatytułowany The Stooges, którego I Wanna Be Your Dog pochodzi. I teraz wyobraźcie sobie, że Sylwia opowie wam o swojej miłości do zespołu Hey. I nie tylko. Czy tam już grali oni u was, czy jeszcze nie?
1: Tak, grali. U nas chyba...
0: Wszyscy grali.
1: Festiwal chyba nie ma zespołu, który nie grał. Na serio.
0: A kiedy oni grali?
1: O Jezu, to mnie teraz zastrzeliłeś.
0: Rozumiem. Jezus, z tym nie ma nic wspólnego.
1: Absolutnie. Nie ma. Z 15 lat temu na pewno.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobrze, opowiadaj w takim razie. Wspominaj, moja droga.
1: Hej, to jest taka moja muzyczna miłość i muzyczny początek z moim życiem koncertowym, bo jestem uzależniona od bycia na koncertach, bywania na imprezach tego typu. Więc moim pierwszym koncertem i pierwszą przygodą życia był 94 rok, październik, katowicki Spodek i zespół Hej. Pamiętam, byłam jeszcze bardzo młoda i ten ogrom ludzi, to było dla mnie coś tak niewyobrażalnego. Teraz już na to inaczej trochę patrzę, natomiast wtedy absolutnie to było dla mnie legendarne wydarzenie. I wzruszające było to, że w tym samym spotku pojawiłam się po 29 latach na 30-leciu zespołu Hej, które miało miejsce 15 października 2023. Generalnie bardzo często jestem w Spodku, ale na Heju byłam dwa razy właśnie. Na pierwszym ich koncercie i po 30 latach na wieńczącym ten piękny jubileusz. No i moja ukochana piosenka, która mi towarzyszy od lat. No też taka trochę do poduszki, czyli List. W ogóle Kaśka dla mnie jest wspaniałą tekściarą, kompozytorką. Co do osoby nie mogę za bardzo się wypowiadać, bo nie znam. Była u nas na festiwalu, ale taka ciekawostka, była razem z zespołem KSU i w związku z tym, że KSU na trasie miało stłuczkę, tak chyba powinnam odmienić, to zespół Hej musiał być przesunięty o 2,5 godziny prawie później. I Kasia była na takim...
0: Elektryczna była.
1: Tak, że... Nie za bardzo miałam odwagę do niej podejść wtedy. Teraz pewnie już by było inaczej. Natomiast to jest moja miłość muzyczna na pewno.
0: Kasiu, kocham cię, nawet gdy jesteś elektryczna. Pozdrawiam przy okazji.

0: Sylwia nam wybrała utwór na zakończenie pierwszej godziny Makakofonii Baby Have Fun. I tak widzę przez ten Zoom, że ona płacze tam po tej drugiej stronie. Słuchaj, gdzie ty jesteś teraz? Przypomnij mi. W Rybniku jesteś? Tak, Sylwia płacze w Rybniku, słysząc Linkin Park. Opowiedz dlaczego.
1: Ale powiem ci dlaczego, tak. Wiesz dlaczego? Bo był taki moment, że miasto Rybnik organizowało, agencja w zasadzie, Prestige, organizowała bardzo duże koncerty stadionowe i między innymi w 2015 był Linkin Park. Nie zgadniesz, ja mam do stadionu piechotą 5 minut. Ja na ten koncert nie poszłam, bo on był 2 dni przed moim festiwalem. Ja sobie tak później plułam w twarz, że na tym koncercie nie byłam.
0: Już rozumiem. I teraz jak słyszysz Linkin Park bez względu na to, tak, co oni grają, to ty płaczesz.
1: Kiedy 2 lata później Chester popełnił samobójstwo, to już wiedziałam, że nigdy sobie nie wybaczę, że miałam ich na wyciągnięcie ręki i nie wykorzystałam tego faktu.
0: Ludzie, proszę was, nie róbcie tego. To jest trauma na całe życie, naprawdę. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, okolica Tatanowa.
0: Witam bardzo serdecznie.
2: Pod Warszawą. Wracając do tego Linkin Park w Rybniku, to ja 7 godzin jechałem na ten koncert. Byłem z moją lepszą połówką z okazji chyba 20. rocznicy naszego pożycia małżeńskiego. No fantastyczny występ. Tam było już chyba 3 zespoły. Sweetness, The Last International i jeszcze chyba coś tam był. No jak pani miała 5 minut, no to rzeczywiście jest nad czym płakać, bo to wydarzenie ogromne i chyba udało mi się ostatni raz zobaczyć jednego z lepszych wokalistów na tej planecie, którego znam. To jest moje zdanie.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę, mój drogi.
2: Nawzajem.
0: Żebyś się nie przepracowywał.
2: Nie, gorąco przygrzało troszkę, ale żyje.
0: Bardzo dobrze. I Sylwię, i ciebie, i państwa zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Tul się odrobinę opóźni.
3: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Ósma kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hey, this is Janis from Falls and you're listening to Makakophonia. Baby, have fun. I'm reading this off Makak's nipple.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Sylwia utuliła Państwa z Fear Inoculum z 2019 roku utworem Numa, to był Tool. Małgorzatka jest zachwycona, bo to jej ukochany utwór. O swojej miłości do Tula Sylwia też Państwu może opowiedzieć.
1: No nie mogę za bardzo, bo nie jestem jakąś ogromną fanką. Ten utwór mnie przekonuje chyba najbardziej tym, że pokazuje w zasadzie, że jesteśmy tak duchowo jednością wszyscy. I jak odrzucimy te materialne ograniczenia, to będzie nam lżej. I to mnie chyba przekonuje w tym utworze najbardziej. Ale nie jestem jakąś fanką tego zespołu.
0: Bardzo mi przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że ta urocza wizja, którą zawarłaś w Numie, cię jednak pociągnie do innych też. Dobrze, kochani, a ty już, bo ja zapomniałem, o której gra Kult? 28 sierpnia u was tam?
1: Jezu, nie pamiętam. Zaraz sprawdzę i powiem, dobra?
0: Dobrze, nie ma problemu. Wolność dla państwa, bo to taki ukochany sprzed lat mój. Mam nadzieję, że będzie specjalny kącik podczas koncertu tego zespołu dla dziadersów. Znaczy młodzieżówce też się może spodobać.
2: Przemówienie z dnia

0: Nie jestem do końca przekonany, czy 23:23 jest dobrą porą, żeby udać się do kościoła. Niemniej zdobywam drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Dzięki Sylwii w zasadzie. Jej, to jest Irlandczyk, moi drodzy. To jest jego pierwszy singiel w ogóle ever z 2013 roku. To proszę bardzo, teraz pani opowie naszym słuchaczom, o co poszło z tym panem.
1: O co poszło? O głośny manifest na rzecz wolności. Wolności osobistej w zasadzie, miłości i ludzkiej seksualności. Krytyka takiego instytucjonalnego kościoła, która mi bardzo przeszkadza. No i sam głos Andrew Hoziera. Magiczny. To jest dla mnie taki autentyczny manifest. I w tekście, i w muzyce, i w aranżacji. I kilka aranżów słyszałam tego utworu i każdy jest tak strasznie poruszający. Mało tego, we wszystkich talent show, gdzie ten utwór jest wykonywany, to on też zazwyczaj wybrzmiewa tak poruszająco, że w zasadzie boli każdy kawałek ciała, gdy się tego słucham. I boli.
0: No dobrze.
1: No i też troszkę poduszkowo, bo ja jestem z tych poduszkowych.
0: Mam nadzieję, że Milo, mam nadzieję, że ciebie nic nie boli. Milo właściwie się nazywa Dimitrios, Curtis. Gra na, znaczy jest multiinstrumentalistą, wokalistą, głównie gra na perkusji oraz instrumentach perkusyjnych. Dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Jest jubilatem, moi drodzy. On grał w Jasu z Wojtkiem Waglewskim, pozdrawiam serdecznie. Grał w Osjanie, jest ojcem współzałożycielem zespołu Manam. Grał w Izraelu, Deuterze, WW. Grał w Naxos. I na to Naxos chciałbym państwa znów uczulić, bo robiłem to lata temu. Ach, mój Boże. To coś pięknego, naprawdę. Zdrowia życzę, kochany. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo to poważne jest. Jubileusz. Milo, specjalnie dla ciebie.

0: dark is not the opposite of light. It's the absence of light. And I thought to myself, she knows what she's talking about. And for a moment I knew what it was all about.
1: Adam, Daniel, Nathaniel, w sensie that was especially for you, wherever you are. Moi drodzy, był basistą, wokalistą zespołu Beastie Boys. Ja specjalnie wsłuchując się w to, co mówiła Sylwia przez czas naszego spotkania, wybrałem takie, a nie inny utwór w ich wykonaniu. Namaste, tak właśnie pościelowo, spokojnie i tak dalej. Cudownie, naprawdę. Ale i teraz, moi drodzy, zmienimy trochę zasady naszej gry. Polecimy trzy razy z rzędu po polsku. I zaczniemy od Myslowica i Aleksandra. I dlaczego pani to dla nas wybrała na dzisiejszy wieczór? Proszę mi wytłumaczyć.
2: Dlaczego wybrałam? Bo Myslowic to jest taka moja muzyczna polska miłość. Po heju. I o ile kiedyś myślałam, że Artura, Rojka nie da się zastąpić, to teraz mam wrażenie, że Mateusz sobie radzi w tej roli doskonale. W zasadzie w ciągu roku chyba 3-4 razy zawsze jestem na koncercie Myslowic. Uwielbiam charyzmę Mateusza Przymięso. Uwielbiam ich teksty i też tak po cichu zdradzę, że to jest moje trochę takie marzenie na kolejny rok festiwalu. I mam nadzieję, że jestem bliżej niż dalej. Fakt faktem, że grali już u nas, ale z Arturem. Natomiast ja się zakochałam w Mateuszu muzycznie.
1: Ale może on o tym nie wie jeszcze i trzeba go poinformować, nie. I wtedy będzie bardziej skłonny.
2: Na każdym koncercie stoję w pierwszym rzędzie i piszczę jak fanka. Ale tak poważnie, nie, no uważam, kiedyś byłam przekonana naprawdę, że Artura nie można zastąpić. I teraz chyba połykam język, co nie zmienia faktu, że bardzo lubię słuchać Rojka solo. Natomiast ogólnie piosenka Aleksander należy do moich top 3, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową. Nie wiem, czy się nie pokuszę nawet, że to numer 1 w ciągu ostatnich lat. Czekałam bardzo na ich koncert w tym roku na Poland Rock i się oczywiście nie zawiodłam. Przecudowna energia, wspaniały wokal i no i taka śląska miłość do muzyki, bo to przecież Śląsk. Także liczę na to, że w przyszłym roku będę się mogła do nich przytulić w listę.
1: Trzymam za to kciuki.
2: Dzięki.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wiecie co, jak ja, jak moi koledzy byli pierwszy raz na Woodstocku, to ja na Boże Ciało sypałam kwiatki w kościele, więc jest między nami trochę różnicy, ale mam nadzieję, że wy mnie przyjmiecie do tej swojej woodstockowej rodziny i... No dobra, ale teraz trochę posmucę, co? Oczy szeroko zamknięte.

0: No i co? Zachwycona pani widzę. Bardzo dobrze, bo wybrałem tak, słyszałaś sama, z koncertu zresztą oba z najpiękniejszego festiwalu świata wykonania. Tak, coś, proszę opowiedzieć o tych oczach szeroko zamkniętych i w zespole łzy.
1: Łzy wybrałam dlatego, bo paradoksalnie na koniec audycji wracam do początków mojej muzycznej przygody. Byłam na ich pierwszym koncercie, zespół Łzy pochodzi z Przowa, więc to jest w zasadzie rzut beretem od Rybnika. I byłam taką autentycznie psychofanką zespołu Łzy. W końcu dostałam się do fanklubu zespołu. Potem zaczęłam z nimi pracować, zostałam szefową ogólnopolskiego fanklubu zespołu. I w zasadzie moja droga z nimi trwała do 2003 roku, kiedy Łzy w premierach opolskich zdobyły nagrodę za ten utwór i stąd ten sentyment do tej piosenki. Ja też nie ukrywam, że dla mnie Łzy to przede wszystkim zespół Łzy plus Ania Wyszkoni. Natomiast Sara Chmiel widzę, że bardzo dobrze sobie radzi. Niemniej dla mnie mój sentyment i moja praca z nimi to jednak Anna Wyszkoni.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Ale witam z Gniezna.
0: Strasznie.
2: Spacerujemy.
0: Pogłos miałeś jakiś.
2: No nie wiem, skąd się przypamiętał. Nie, ja tu tylko z Czarnym. Pogłosu żadnego z nami nie ma.
0: Ucałuj i utul ode mnie bardzo cię proszę w takim razie.
2: Tradycyjnie. Za chwilkę idziemy do domu, bo dzisiaj sobie wcześniej muszę to rano stać, ale tak dzwonię do pani gościni, tak modnie mówiąc. Ma taki, powiedziała w pewnym momencie o tym żalu, że nie była na Chesterze, nie zobaczyła, bo ja mam kilka koncertów, które co prawda nie było takiego bezpośredniego przełożenia czasowego, tak, ale nie byłem na wiadomo Black Sabbath, nie byłem na Zizitopie, na którym jakby no już teraz w ogóle chyba został jeden gitarzysta w tym zespole główny, a poza tym wszystko jest jakby inne. I no tutaj mogę zrozumieć, no bo jakby czas leci i trzeba zawsze brać to pod uwagę, że może coś się zmieni. W przypadku Chestera to było trochę zaskoczenie. W przypadku Oziego czy no Zizitopu to nie do końca, bo tutaj jakby wiek na pewno inny. Natomiast druga rzecz, którą chciałem wspomnieć, to o tym, nie pamiętam jak to pani powiedziała, o łóżkowości. I tutaj mam pytanie, bo poduszkowość, łóżkowość, o co tu chodzi z tym? Bo ja też mam takie jakieś gdzieś tam przytylać na naturę. I teraz pytanie, czy no jak to pani widzi, o pani?
1: No, nie wiem, czy to jest już wiek. Czy to jest, no, naprawdę, czy to jest mój taki turbo emocjonalny charakter i podejście do muzyki, ale ja jestem wychowana na rockowej muzyce, niemniej te poduszkowe utwory są mi zawsze bliższe mojemu sercu, zawsze były. Ja sobie mogę przy nich popłakać, powspominać, jakoś większy bagaż doświadczeń mam z takimi właśnie utworami, z taką stylistyką muzyczną. Niemniej, jak bywałam na koncercie Rammstein, to nie mogę powiedzieć, że to mnie nie kręci, ale...
2: Znaczy nie, no ja to mogę zrozumieć, bo to faktycznie może być special, nie? Bo to jakby ja po sobie przynajmniej widzę, że mam takie jakieś depresyjne jakieś epizody, jak gdzieś leci jakiś Chris Ria na przykład i to zawsze przed świętami słuchałem, a teraz no tak, no bo to puszczają Last Christmas i tak dalej, wiesz, no. Takie są momenty, że człowiek się zastanawia, kurde, ten czas leci, ja już patrzę w lustro, nie poznaję człowieka, nie? No, kurde, jak to zatrzymać? No nie da się, nie? Zresztą to taka jest właśnie faktycznie, to jest może kwestia peselu, może właśnie tego bagażu doświadczeń, może jakichś niezrobionych rzeczy właśnie, jak te koncerty, których tam gdzieś w ferworze walki w czasie, gdzie lepiej się zasuwa do roboty i tam, nie wiem, jak jest zawsze coś jest ważniejszego, nie? Nie pojedzie się na koncert, ale to tak naprawdę no, żyje się po to, żeby żyć, a nie żeby pracować. I ja na przykład mam takie coś, że no, żałuję, że gdzieś tam goniłem za pieniądzem, za jakąś robotę, gdzieś się umówiłem coś, a nie pojechałem, bo tak naprawdę to w życiu zostaje, nie? To bycie tam, powiedzmy, gdzieś spełnienie marzeń, czy nie powiem...
1: A czas nie będzie na nas czekał.
2: No, no dokładnie, to jest złota myśl.
1: Niestety.
2: No, także tutaj mogę zrozumieć ten żal, że się nie zobaczyło kogoś, kto już jakby nie pojedzie.
1: Ale wie pan, ja nie zobaczyłam nie z racji lenistwa, tylko to było 2 dni przed moim festiwalem i ja po prostu w ferworze takiej pracy kompletnie z perspektywy czasu sobie myślę, że mogłam scedować tą pracę na kogoś innego i zobaczyć ten koncert, mając 5 minut drogi.
2: Tak no, ale... ja też nie pojechałem z tytułu jakichś ważnych rzeczy, które musiałem zrobić, to rzeczywiście nie mogłem olać, a tak naprawdę mogłem olać, mogłem to, tak jak oni mówili, scedować na kogoś, nie? Mogłem to zrobić, nie wiem, tydzień później, tak? Pojechać do Sopotu, postać, popatrzeć i człowiek by tak inaczej trochę do życia podchodził, nie?
0: Coś i ciebie to... też bardzo. To mam dla ciebie, mój drogi.
1: Stosunkowo
0: udanej nocy. Charlie'ego ucałuj ode mnie i...
2: No, będziemy się przytulać całą noc, bo tak mamy z Charlie'em, że on przychodzi, jak ja już się kładę, to on tylko czeka pod łóżkę, ja mówię, no dobra, chodź. A on wtedy hop, przytula się, tak się zwali mi na plecy.
0: Dobrze, Sylwia to dla ciebie wybrała, dla was w zasadzie, zanucisz mu do łóżka na dobranoc. Stosunkowo udanej nocy.
2: No i wzajemnie, dziękuję bardzo. No.

0: Cudownie, widzę jeszcze 0000. Zdobyłem przy okazji trzecią koszulkę lidera. Witam Państwa bardzo serdecznie, niechcący w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. 5 czerwca 1966 roku objawił się światu siódmy album Beatlesów zatytułowany Revolver. I to Tomorrow Never Knows. Tak, przypadło mi najbardziej do gustu. No bo co? Ja tam mogę sobie planować jutro, w zasadzie już dzisiejszy koncert Primusa i wkrótce wakacje. No, wiecie. Różnie bywa. Ham się topi, red pływa, prawda? Sylwia, bardzo Ci dziękuję za szczyptę muzyki. A właśnie, poczekaj, bo ja tam zajrzałem na Waszą stronę i widziałem normalne namioty, takie jak na najpiękniejszym festiwalu świata.
1: A jak to jest? Generalnie pola namiotowego nie mamy, ale zawsze z ogromną przyjemnością przytulamy słuchaczy, którzy przyjeżdżają z całej Polski, a takowi są, więc zawsze kawałek pola namiotowego, takiego nieoficjalnego, im udostępniamy, więc mogą z tego sobie korzystać do w zasadzie do niedzieli. Niektórzy zostają nawet do niedzieli, pomimo tego, że festiwal się kończy w sobotę o północy, więc zapraszam bardzo serdecznie. 28 sierpnia.
0: O, poczekaj, a to oznacza, że oni tak samo jak na najpiękniejszy festiwal mogą tam przyjechać parę dni wcześniej?
1: Parę dni wcześniej mogą przyjechać, ale tam się za bardzo nic nie dzieje. Natomiast mogą zostać parę dni później.
0: A, taki jest deal.
1: To się nic nie dzieje, ale pomimo tego zostają.
0: Rozumiem.
1: Ja tam ostatnio byłam w niedzielę, pomimo tego, że festiwal się kończył 00:40 z piątku na sobotę, to w niedzielę jeszcze były dwa namieciki. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czym chata bogata ugościmy? 28 sierpnia. Lej mi pół pijama porno. Miał jelonek.
0: Proszę przyciszyć radio tam po drugiej stronie na linii. Bardzo dziękuję.
1: Jeszcze mam nadzieję, że mogę pozdrowić cały sztab festiwalu. To jest świetna ekipa, z którą pracuję kupę lat. Cały urząd minylejski. A przy okazji jeszcze bardzo ściskam moją ekipę rebeliantów. Ja was też bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
0: Makakofonia Baby Have Fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Ja tylko anekdotę chciałem spytać. Co to był taki, no, pogratulować tej trzeciej koszulki, ale co to był za jakby powód, dla którego miała ta piosenka być akurat dla nas, w sensie mniej więcej wybrana? Bo jakoś nie zrozumiałem, dostałem teksty i jakoś nie trafiło do mnie. Masz jakiś...
0: Tomorrow Never Knows? Weź sobie, bardzo cię proszę, jakąkolwiek przeglądarkę internetową, sprawdź, o czym jest tekst i już.
2: Ale słucham, bo zasadniczo 70%, może 80% tekstu rozumiałem 100%.
0: No to czego nie rozumiesz, no?
2: No właśnie, no chciałem usłyszeć...
0: Strasznie mi tam szumisz na tym dworze.
2: Ja nie wiem dlaczego.
0: Dobrze, nie drzyj się tam w okolicach policjantów, bardzo cię proszę tylko.
2: Nie, oni jakoś ostatnio nie jest, nie wiem dlaczego. Chyba nie chcą mi zlepiać kolejnych mandatów, ale... No dobra, to ja pozdrawiam panią i jeszcze takie jedno zdanie a propos tego, no, co się dzieje po, a nie przed, bo ludzie przed nie są rozgrzani, a po już są rozgrzani i tam jakby echa wystąpić na scenie.
1: Dokładnie.
2: No, dają radę i no, byłem w paru takich miejscach, gdzie zabawa trwała jeszcze grubo po imprezie, także wydaje mi się, że rozumiemy, o co chodzi, także jest super. Po imprezie jest naprawdę super. Jeszcze trafami gwiazdy zostają, to już jest w ogóle świetne.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Tak jest. Dziękuję bardzo i wzajemnie życzę.
0: Sylwio, tobie również stosunkowo udanej nocy. No i co? Sylwia Stępniak była naszym gościem. Zanim się rozstaniemy, mam dla ciebie i dla państwa propozycję nie do odrzucenia. A, czekaj, ma wróć. Potem mnie znowu zagadał przedłużać i tak wyszło. Kochani, prócz tego, że ja jutro się wybieram na koncert zespołu Primus, do czego Państwa też zachęcam. Pomimo tego, że wszędzie przepowiadają burzę. Nic to, trzymam kciuki, że jakoś przejdą bokiem. To co? Potem udaje się na zasłużone wakacje. Znaczy nie do końca, bo jadę z dzieckiem, więc wiecie jak jest. Niemniej usłyszymy się jakoś we wrześniu, czy coś, więc trzymajcie się, puszczajcie sobie Tula, nie słuchajcie antyradia, żeby nam tutaj przypadkiem nie wzrosły notowania, jak mnie nie będzie. Sylwia, zanim się rozstaniemy i Państwa też bardzo uprzejmie proszę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma łatwy do zapamiętania i krótki tekst, brzmi następująco. Maciek, maleńczuk, jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sylwia już to sobie ułożyła w głowie, widzę to. Państwo też, odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu, stosunkowo udanej reszty sierpnia.